0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ty być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: radiu.
1: Pasy zapięte?
2: No dobra, już zaraz zapinam.
1: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
2: No już, chwilę, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
1: O, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. I to jest naprawdę super, bo razem możemy wszystko. Siema, Adi z tej strony, ja na was poczekam jak coś. Do

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
2: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
3: Nie.
2: Zmienić numer rachunku?
3: Też nie.
2: A termin płatności?
3: Jest ten sam.
2: Czyli właściwie co mamy zrobić?
3: Kawę.
4: Od 1 października 2026 roku Twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z Twojej umowy. Ale Ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
7: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: O reklamie. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
16: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
17: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
16: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
17: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu.

0: 90.6 i 99.4 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie sporo tematów z naszego miasta. Na początek tego wydania powiemy o ważnych badaniach dla pań.
5: Zmiany nowotworowe wykrywa się rocznie u około 9 tysięcy Wielkopolanek, z czego ponad 2 tysiące przypadków dotyczy raka piersi, a ponad 200 raka szyjki macicy. Rafał Stachlewski, rzecznik prasowy, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Najpopularniejszą formą badania piersi pod kątem raka sutka jest mammografia. Należy pamiętać również o regularnym samobadaniu. W Wielkopolsce mammografię można wykonać w około 30 punktach stacjonarnych oraz w mammobusach. Warto dodać również o teście HPV-HR w kierunku raka szyjki macicy. W przeciwieństwie do tradycyjnej cytologii, test molekularny HPV-HR szuka bezpośredniej przyczyny choroby i wykrywa materiał genetyczny wirusa odpowiedzialnego za niemal każdy przypadek raka szyjki macicy. Podczas różowego października Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ weźmie udział w wielu wydarzeniach, które odbędą się m.in. w MPK, Szpitalu na Polnej, Stadionie Warty Poznań czy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
4: W Wielkopolsce mammografię można wykonać w około 30 punktach stacjonarnych oraz w mammobusach. Aktualny harmonogram postojów mammobusów znajdziemy na stronie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Zmieniamy temat. Kolejna misja poznańskich lekarzy w Afryce. Wkrótce będą badać i leczyć najbiedniejszych mieszkańców Sierra Leone. Więcej w rozmowie mojej redakcyjnej koleżanki Pauliny Grzegorzewskiej.
6: Justyna Janiec-Walczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
7: Kardiolog Piotr Rudziński.
8: W drugiej połowie października kolejna misja. Teraz mówimy o sprawach serca i sprawach stomatologicznych, prawda? Czy się mylę?
7: Tak, hasło naszej misji to jest przez uśmiech do serca, co wskazuje na to, że problemy stomatologiczne i kardiologiczne są powiązane, co może nie jest dla wszystkich takie oczywiste. Będziemy starali się promować właśnie tą zależność między sercem a zdrowymi zębami, między zdrowymi zębami a zdrowym sercem oraz oczywiście na miejscu pomagać zarówno w problemach stomatologicznych, jak i kardiologicznych.
8: Ja rozumiem, że jest pan poznańskim lekarzem i tutaj trwają przygotowania.
7: Przygotowania trwają pełną parą w Poznaniu. Wyruszamy z Poznania już niebawem. Byliśmy w Stowarzyszeniu dla Świata w siedzibie na Starym Rynku w Poznańskim, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik, także już ostatnia prosta i wyruszamy.
8: Na czym te przygotowania polegają?
7: Przygotowania polegają przede wszystkim na skompletowaniu sprzętu, który będziemy mogli na miejscu wykorzystać, na zgromadzeniu leków. Musimy też pamiętać, żeby sami się przygotować, żeby zabezpieczyć siebie, no bo jak tam coś się z nami stanie, to też nie będziemy mogli pomóc. Także dbamy o to, żeby zaszczepić się na wiele różnych chorób, które tam nas mogą dopaść. Także przygotowania są dość skomplikowane, czasochłonne, ale jak się dobrze przygotujemy, to dzięki temu na miejscu będziemy mogli dać siebie 120%.
8: Powiedzmy o samym miejscu, ile pacjentów uda się przebadać, bo wiem, że to na pewno jest jakaś taka liczba płynna, no ale chociaż jakie mają panowie założenia?
7: Założenia mamy takie, żeby przebadać około 40-50 pacjentów dziennie. Dotychczas byłem na dwóch misjach w Afryce i mniej więcej to są liczby realne na dzień, których można pacjentów przyjąć. Tutaj ta misja będzie trochę innowacyjna, można powiedzieć, bo jedziemy w dwójkę, mamy dwie różne specjalizacje. Będziemy starać się tych samych pacjentów leczyć, diagnozować i zarówno pod kątem kardiologicznym, internistycznym, jak i stomatologicznym. Także tak naprawdę ilu pacjentów dziennie się uda, wyjdzie w praniu, ale na pewno będą pacjenci kompleksowo przez nas przebadani.
8: A dlaczego akurat problemy kardiologiczne i stomatologiczne? To jest jakiś wyjątkowy problem w tym miejscu?
7: Akurat tak się złożyło i udało nam się znaleźć wspólną płaszczyznę dla tych dwóch specjalności. Złożyło się dlatego, że po prostu przyjaźnimy się z Andrzejem Chmieleckim, ze stomatologiem od lat. Obaj bardzo chcieliśmy pojechać na misję i znaleźć do tego przestrzeń. Udało się dzięki Fundacji Stowarzyszenie dla Świata, udało się zorganizować taką akcję. No i jedziemy. a połączeniem między sercem a zębami jest to, że istnieją choroby stomatologiczne, choroby jamy ustnej, przyzębia, próchnica, które nieleczone mogą powodować powikłania i to są też powikłania kardiologiczne, jakim na przykład jest infekcyjne zapalenie wsierdzia. Może to być powikłanie bardzo groźne, tak naprawdę śmiertelna choroba. No w Polsce wszyscy dobrze jesteśmy zaznajomieni z tym, żeby dbać o higienę zębów, myć zęby, używać odpowiednich środków do higieny. W Afryce nie jest to tak rozpropagowane, nie ma takiej wiedzy na ten temat, więc też tych chorób jest więcej i też tych powikłań przez to może być więcej. Więc naszą rolą jest nie tylko pojechanie, żeby diagnozować i leczyć, ale też żeby edukować.
8: No ale na pewno do tego jest potrzebny jakiś sprzęt, zabieracie go ze sobą?
7: Sprzętu bierzemy bardzo dużo, gdyż sprzęt stomatologiczny jest kosztowny, jest niezbędny. Jest dość skomplikowany, jest ciężki. Nie jest jednorazowego użytku, także będziemy tam na miejscu go stosować wielokrotnie. Bierzemy cały taki unit stomatologiczny. To jest ten cały zestaw wężyków, który widzimy w gabinecie stomatologicznym. Co najważniejsze, biorę przenośny aparat do echo serca, sprzęt, którego na miejscu po prostu nie ma.
8: W jaki sposób stowarzyszenie stara się o takich poznańskich wolontariuszy? No bo powiedzmy sobie szczerze, każdy ma swoją pracę. Praca doktora jest wypełniona prawie 24 godziny na dobę. Czy podobni misjonarze, podobni lekarze po prostu się zgłaszają do was? Czy jak to wygląda?
6: Tak było tym razem również, że Piotr zadzwonił do mnie i powiedział, że bardzo chciałby wyjechać. No i zaczęły się poszukiwania miejsca. No ale kardiolog, stomatolog zawsze z otwartymi ramionami jest w Afryce. Witany, zresztą tak mi przekazał też ojciec Olgierd Filipowicz, że kiedy powiedział znajomym obok w miejscowości, powiedzieli, o to koniecznie niech przyjadą również do nas, bo ci ludzie, którzy mieszkają tam na miejscu, oni naprawdę nie mogą liczyć na żadną pomoc. Tam pomoc jest, ale to są zwykle felczerzy, bardzo słabo wykształceni. Za ich pomoc trzeba słono zapłacić. Zwykle tych ludzi na taką opiekę medyczną po prostu nie stać, albo ona zwyczajnie tam nie istnieje. Pacjenci Piotra prawdopodobnie nigdy nie byli u żadnego kardiologa, nigdy nie byli kardiologicznie przebadani. Jeśli chodzi o pacjentów stomatologa, być może byli u stomatologa, bo stomatolog tam jest, ale na przykład jest unit stomatologiczny, który po pierwsze jest zepsuty, a po drugie w szpitalu, w którym on jest, w którym mieści się ten gabinet, nie ma prądu, okresowo nie ma prądu i co najdziwniejsze, a właściwie najbardziej zatrważające, nie ma też wody. Wyobraźmy sobie, że mamy XXI wiek i jest szpital na świecie, w którym nie ma wody. Więc to z takimi sytuacjami będą musieli radzić sobie nasi wolontariusze, wolontariusze dla świata z Poznania.
8: No właśnie to ważne, wolontariusze mogą się do was zgłaszać praktycznie cały rok, tak? Bo przypuszczam, że praca w tych najbiedniejszych zakątkach świata zawsze się znajdzie.
6: Oczywiście, że tak. Dla mnie bardzo ważne jest też to, że pojadą odwiedzić wioski, bo to właśnie tam mieszkają ci najbiedniejsi ludzie. Ludzie, którzy zwykle nie mają żadnej pracy. W miastach ludzie o pracę jest łatwiej, natomiast w wioskach takiej pracy zwyczajnie nie ma, więc ci ludzie co zbiorą na polu, to może pojadą gdzieś na targ, może coś sprzedadzą, ale to są grosze. Naprawdę to są pieniądze, które pozwalają im przeżyć z dnia na dzień, a nie myśleć o leczeniu. Więc to właśnie w takie miejsca trafi nasza pomoc i jestem z tego powodu bardzo dumna i szczęśliwa.
8: A czy przy tej misji w jakiś sposób mieszkańcy regionu czy Poznania mogą pomóc, jakoś wesprzeć naszych lekarzy?
6: Tak, można cały czas wpłacać pieniądze na naszą zbiórkę. Zbiórka nazywa się Przez Uśmiech do Serca. Chcemy za te środki kupić leki. Tam na miejscu już, żeby ich nie wozić. One są w zbliżonej cenie, natomiast chcemy naszym pacjentom zapewnić bezpłatne leczenie tak długo, jak to będzie możliwe. Więc każda wpłacona złotówka przekłada się naprawdę na realną pomoc właśnie tam na miejscu w Sierra Leone.
8: W jaki sposób poznaniacy mogą realnie pomóc w takich misjach? Nie tylko w tej tutaj kardiologicznej i stomatologicznej, ale w ogóle w tych misjach.
6: W tej i w kolejnych misjach mogą pomóc, przynosząc do nas, do Dobromady, Światu przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Tam mieści się Stowarzyszenie dla Świata. Przynosząc leki przeciwbólowe, jeszcze koniecznie jeszcze w terminie, one tam na miejscu naprawdę mają ogromną moc i mogą pomóc wielu, wielu ludziom.
4: Przypomnę, Stowarzyszenie dla Świata znajduje się przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu.
0: Z mikrofonem przez Poznań.
4: Czas na kolejny temat, a teraz przeniesiemy się na poznańskie winogrody, a dokładnie do osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
9: Witam serdecznie. Jacek Rychlicki, kierownik osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Wszystkich mieszkańców tutaj osiedli Nowych Winograd Południa, a szczególnie 10, potrzebujemy do zorganizowania finału akcji, którą rozpoczęliśmy już w wakacje. W wakacje odbył się na przykład wyjazd do Czerniejewa, do pałacu, gdzie nasi seniorzy z terenu Winograd mogli podziwiać sztukę oraz architekturę tamtejszego pałacu.
4: A jest piękne, powiem, byłem też w te wakacje rowerem, cudowne miejsce.
9: A to pytanie, czy zwiedzałeś wszystkie te tutaj kuluary, pokoje?
4: Zakamarki.
9: Zakamarki, dokładnie, ponieważ i czy dowiedziałeś się całej historii tego pałacu, jest naprawdę interesująca.
4: Poznałem, ale gdy jestem tam co jakiś czas, to dowiaduję się nowych faktów, nowych ciekawych historii.
9: Dokładnie tak, chociażby obrazy, czy też sztuka, która wisi na ścianach pałacu, ona się zmienia. Także można tam spotkać się również z różnego rodzaju wystawami różnych artystów. Poza tą wycieczką, którą zorganizowaliśmy wraz z Domem Kultury Słońce i Fundacją Edutiamo, odbyły się również dwie potańcówki darmowe dla mieszkańców Winograd, a ja chciałem bardzo serdecznie zaprosić 10 seniorów i seniorek do wzięcia udziału w pokazie mody dla seniorów, także wszystkich tych z Państwa, wszystkich tych z Was, którzy mają jakichś dziadków na terenie Winograd, czy też babcie, zachęcam do poinformowania ich o tym, ponieważ cel jest interesujący, ciekawy. Każdy z tych seniorów będzie miał wykonany indywidualny makijaż, makijaż wybiegowy, ponieważ będzie w Domu Kultury Słońce przygotowany dla nich czerwony dywan.
4: Brzmi bardzo profesjonalnie.
9: Tak, całość jest przygotowana oczywiście z gro specjalistów, bo tutaj mamy i makijażystkę, i fryzjerkę, stylistkę, która oczywiście nie będzie skracała Państwu włosów, ale ułoży je w jakiś taki fikuśny, wybiegowy sposób, oraz stylistkę Monikę Sekułę, która dobierze strój do Państwa osobowości, także będzie to naprawdę mega ciekawe wydarzenie. A chcemy pokazać tym starszym mieszkańcom Winograd, że mimo upływu lat, mimo tego, iż metryka już swoje robi, Państwo są piękni i Państwo muszą w to uwierzyć, dlatego zachęcamy wszystkich wnuków, wnuczki, zaproście ich do nas. Do 2 listopada zbieramy zapisy tutaj pod numerem telefonu Domu Kultury Słońce i czekamy na Państwa zgłoszenia.
4: A kiedy narodził się taki pomysł, by właśnie zorganizować takie wydarzenie?
9: Pomysł narodził się podczas spotkania z Agnieszką Borowiak, kierowniczką Domu Kultury Słońce. Zastanawialiśmy się, co by tutaj zrobić dla seniorów mieszkających na winogradach. Coś, co by zrobić innego, ponieważ wszędzie organizowane są jakieś imprezy taneczne, wystawy, wycieczki. Oczywiście te imprezy taneczne i wycieczka też weszły w program tego całego naszego projektu, ale tym głównym celem było zorganizowanie sesji zdjęciowej oraz pokazu mody. A dlaczego? Ponieważ spotykaliśmy się bardzo często z opiniami od właśnie tutaj członków klubów seniora, które działają na terenie i osiedla pod Lipami, i osiedla Przyjaźni, gdzie słyszeliśmy od Państwa bardzo często zwroty polegające na tym, że nie mogę gdzieś iść, bo jestem za stara, za brzydka. Wiem, że to brzmi strasznie kolokwialnie, ale właśnie chcemy Wam udowodnić, że tak wcale nie jest. Że też potraficie być piękni, a w sumie piękno nie polega na tym, w co się ubierzecie, czy też jak się umalujecie, jaką fryzurę sobie zrobicie, tylko w pewności siebie, której właśnie mamy nadzieję Was nauczyć.
4: I oczywiście zachęcamy, by wziąć udział w tym wydarzeniu, w tym projekcie. To na koniec przypomnijmy raz jeszcze, w jaki sposób można się zgłosić.
9: Zgłosić mogą się Państwo bezpośrednio w biurze Osiedlowego Domu Kultury Słońce u Agnieszki Borowiak bądź pod numerem telefonu 61 630 3268.
4: O tym wszystkim na naszej antenie mówił
9: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
4: Jak mogliście usłyszeć, szykuje się bardzo ciekawy projekt dla poznańskich seniorów i seniorek. Trzymam kciuki.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Trwa modernizacja obwodnicy kolejowej Poznania. Mamy ważną informację.
10: W związku z postępującą modernizacją kolejowej obwodnicy Poznania do 7 listopada planowana jest kontynuacja prac na przejeździe kolejowo-drogowym, który znajduje się w ciągu ulicy Biskupińskiej. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Ze względu na zakres tych robót, a więc na kompleksową przebudowę nawierzchni, konieczne będą tymczasowe zmiany w komunikacji dla kierowców, dla rowerzystów oraz dla pieszych, przy czym utrzymany zostanie ruch kolejowy w tym miejscu. Pociągi będą korzystać z jednego toru.
0: Ważne dla mieszkańców Poznania.
10: O wszystkich tych zmianach informować będzie czytelne oznakowanie. Prosimy zatem o wyrozumiałość, a także o stosowanie się do tych tymczasowych zmian. Prace na przejazdach, które prowadzone są w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania, zwiększają poziom bezpieczeństwa, a także ograniczają do określonego przepisami minimum czas zamknięcia rogatek. Dokładamy przy tym wszelkich możliwych starań, aby te konieczne, niezbędne roboty w jak najmniejszym stopniu wpływały na codzienną komunikację poznaniaków.
4: Przypomnę, prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej mają potrwać do 7 listopada. A my tymczasem pozostajemy w temacie inwestycji. Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu opowie o kolejnych pracach. Posłuchajcie, gdzie tym razem.
11: Podpisaliśmy umowę na budowę chodnika na ulicy Piołunowej na poznańskim Radojewie. Po zakończeniu inwestycji poprawi się komfort i bezpieczeństwo pieszych, w tym pasażerów komunikacji miejskiej.
0: To warto wiedzieć.
11: Obecnie na Radojewie na ulicy Piołunowej piesi poruszają się utwardzonym poboczem lub jezdnią, co może stwarzać ryzyko potrącenia, szczególnie po zmroku lub przy niekorzystnych warunkach pogodowych. W tym miejscu powstanie nowy chodnik po wschodniej stronie ulicy na odcinku od rejonu przystanku autobusowego Radojewo do ulicy Podbiałow. W ramach prac zostaną wykonane również zjazdy na posesję z jasno-szarej kostki betonowej oraz ciąg pieszy z podobnego materiału. W ramach prac wybudowana zostanie także nowa platforma przystankowa. Aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie z autobusów, zamontowane zostaną specjalne krawężniki przystankowe oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. W ostatnim etapie prac wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni na połowie jej szerokości. Po zakończonej inwestycji bezpieczniej i wygodniej będzie można dotrzeć na przystanek autobusowy oraz do pobliskich punktów usługowych. W najbliższym czasie wykonawca musi przygotować projekt czasowej organizacji ruchu oraz dopełnić wszelkie formalności wynikające z umowy. Ma na to 45 dni. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód wykonawca przystąpi do prac w terenie. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na początek lutego 2027 roku pod warunkiem, że będą sprzyjające warunki pogodowe.
4: Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 270 tysięcy złotych. Środki pochodzą z puli będącej w dyspozycji Rady Osiedla Moraz-Koradojewo. W magazynie zupełnie zmieniamy temat. Mam propozycję dla tych, którzy chcą poznać Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
0: Edukacja w Poznaniu.
12: Już 23 października 2026 roku Wydział Chemii UAM ponownie stanie się miejscem spotkania młodych ludzi, których łączy ciekawość świata, zainteresowanie nauką i chęć świadomego wyboru swojej przyszłości. Tego dnia odbędzie się kolejna edycja Dnia Kandydata na UAM. Wydarzenia skierowanego dla wszystkich, którzy chcą poznać Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i dowiedzieć się więcej o możliwościach studiowania na UAM. Na uczestników czeka pełen inspiracji program, który pozwoli zajrzeć za kulisy akademickiego świata. W planie znalazły się m.in. fascynujące wykłady, pokazy oraz spotkania ze studentami, wykładowcami i przedstawicielami nauczycielami wydziałów oraz jednostek UAM. To świetna okazja, aby znaleźć odpowiedzi na pytania, które pojawiają się przed wyborem studiów. Jak wybrać kierunek, który będzie odpowiadał moim zainteresowaniom, pasjom i talentom? Jakie możliwości rozwoju oraz perspektywy zawodowe oferuje UAM? Jak naprawdę wyglądają studia z punktu widzenia studentów? Czy studiowanie to wyłącznie nauka, czy również czas na rozwijanie zainteresowań, zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie inspirujących ludzi? W godzinach od 10 do 13 na uczestników czekać będą stoiska wszystkich wydziałów i jednostek uniwersytetu. Będzie można poznać ofertę edukacyjną UAM, dowiedzieć się więcej o działalności kół naukowych i organizacji studenckich, a także zobaczyć pokazy, prezentacje i aktywności przygotowane przez studentów oraz naukowców. Wstęp wolny. Jeśli wciąż zastanawiasz się, co studiować, chcesz zobaczyć UAM od środka, albo po prostu jesteś ciekawy świata i tego, co dzieje się w murach Uniwersytetu, 23 października odwiedź Wydział Chemii.
4: A zapraszał Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czas na kolejny temat, a teraz w moim studiu przed 27 grudnia w Poznaniu zagościła
13: Agnieszka Nowak-Tębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
4: A ja naszą rozmowę zacznę w ten sposób. Co dobre, szybko się kończy, za nami lato, mamy jesień. No to na początek naszej rozmowy podsumujmy sobie, jaki był ten sezon, jakie było tegoroczne lato, co udało się zrobić w Poznaniu.
13: Lato było intensywne. Dla nas lato jest okresem wzmożonej pracy. Oczywiście oprócz zieleni, którą wszyscy widzą, którą wszyscy podziwiają, pracowaliśmy też na innych płaszczyznach. Na przykład na pewno mieszkańcy zauważyli, że wróciła studzienka Krontala, która w pełnym blasku teraz się prezentuje, która znajduje się przy ulicy 23 lutego. I tak samo takim dużym naszym, ku naszemu zadowoleniu, wróciła na Cytadelę rzeźba Nike. A oprócz tego zrobiliśmy jeszcze mniejsze rzeczy.
14: Eko Poznań.
13: Był to ogród przy ulicy Winiarskiej, park przy ulicy Widnej i kompleks sportowy przy ulicy Dolskiej.
4: A teraz mamy jesień. Jaka jest ta jesień dla Zarządu Zieleni Miejskiej? Co się dzieje obecnie?
13: Jesień jest pracowita. Tak jak latem prowadzimy zajęcia edukacyjne w parkach i na miejskich skwerach, tak samo jesienią prowadzimy takie zajęcia i wchodzimy już do szkół i placówek oświatowych, a także spotykamy się z seniorami i prowadzimy już takie zajęcia jesienno-zimowe. Oprócz tego toczą się już prace, które mają nas przygotować do zimy. Już w tej chwili myślimy o nowych nasadzeniach.
14: To warto wiedzieć.
13: Przygotowane są projekty letnich nasadzeń, także wkrótce znikną z rabat jeszcze pięknie wyglądające kwiaty i rozpoczną się wiosenne nasadzenia, które będziemy podziwiać, jak przyjdzie pora.
4: Jeszcze tak wracając do sezonu, który za nami, no niestety też były incydenty między innymi kradzieża kwiatów.
13: No niestety to jest coś, co nam towarzyszy cały czas. Te kradzieże w różnych częściach miasta się odbywają. My apelujemy o to, żeby nie zabierać kwiatów do domu i niestety w tym roku nie powtórzymy akcji ubiegłorocznej rozdawania kwiatów na Cytadeli, bo też no tak niemiło się skończyło, że część osób powyrywała nam dalie, te bryły zostały. No tak troszeczkę niemiło wyszło, dlatego no w tym roku niestety akcji nie powtórzymy.
4: A tak powracając do jesieni, jesień to tylko wrzosy?
13: Absolutnie nie. Jesień, która mieni się różnymi kolorami, już teraz skłania też niektóre nasze prace ku temu, aby przygotować miejsca dla zwierzaków na zimę na przykład. Nie wszyscy to widzą, bo są to miejsca, które nie są dostępne z alejek parkowych, ale w wielu miejscach już są pozostawiane liście dla jeży.
14: Zwierzyniec w Poznaniu.
13: Już myślimy o czyszczeniu budek, które będzie się odbywało zimą. Będzie to czyszczenie, naprawa i wymiana tych, które są uszkodzone, zepsute. Także prace toczą się pełną parą.
4: No i a propos zwierząt, no to oczywiście musimy tutaj wspomnieć o wiewiórkach.
13: Jak najbardziej. Wiewiórki, które już urzędują w wielu naszych parkach, z przyjemnością przyjmą orzechy, jeśli takowe Państwo zabierzecie na spacer. W przyrodzie dzieje się wiele. Przyroda, parki mienią się teraz różnymi barwami i to zachęca też do spacerów. Ja tradycyjnie zapraszam na szachty, które po prostu wyglądają po prostu obłędnie i warto wybrać się na krótki spacer, jeśli pogoda pozwoli.
4: Oczywiście do tego zachęcamy. My mamy jesień, za chwilę zima, ale jesienią też myśli się o wiośnie, to co wcześniej powiedzieliśmy. Sadzi się niektóre gatunki roślin i tutaj muszę wspomnieć o moich ulubionych kwiatach, o tulipanach, no bo przecież jesienią w październiku można sadzić te cebulki, by wiosną w maju czy pod koniec kwietnia pięknie cieszyły oko.
13: Zgadza się, takie nasadzenia u nas niedługo się już rozpoczną, kiedy będą likwidowane rabaty kwiatów letnich. Wtedy rozpoczną się już pełną parą nasadzenia tych wiosennych kwiatów, które będziemy podziwiać, tak jak pan powiedział, kwiecień, maj.
4: A jak sadzić te cebulki, by były jak najlepsze efekty w kwietniu, w maju?
13: Cebulki nie mogą być posadzone zbyt blisko siebie. Muszą być zachowane odpowiednie odległości i tak naprawdę warto zrobić to właśnie teraz, bo teraz jest idealny moment na sadzenie cebulek. Podlewać nie podlewamy, przyroda sama tutaj zadziała.
4: A teraz poruszę kolejny temat. Chodzi o drzewo roku, bo tutaj mamy ważną informację.
13: Zgadza się, nasz dąb Krzysztof z Wildy zajął 2. miejsce w ogólnopolskim konkursie i wszystkim serdecznie dziękujemy. To była niesamowita mobilizacja, szczególnie mieszkańców Wildy, którzy bardzo chcieli, żeby Krzysztof wygrał. Różnica nie była duża w stosunku do 1. miejsca. No niestety troszeczkę głosów nam zabrakło, ale my oczywiście nie zasypujemy gruszek w popiele. Mamy zamiar walczyć w przyszłym roku, także już niedługo dowiecie się Państwo, które tym razem drzewo z której dzielnicy będzie walczyło o tytuł Drzewa Roku 2026.
4: Ale powróćmy do Krzysztofa, do tego wyjątkowego drzewa.
13: Krzysztof, wiek Krzysztofa szacowany jest między 250 a 300 lat. Ma prawie 20 metrów wysokości i jest tak naprawdę świadkiem historii. Przeżył obie wojny światowe.
14: Historia, którą warto poznać.
13: Przeżył powstanie wielkopolskie. I miejsce, w którym się mieści centrum miasta tak naprawdę, bo serce Wildy, może nie do końca sprzyja, ale dzięki stałej opiece arborystów i nawodnieniu, które jest założone, stan drzewa jest naprawdę bardzo dobry i prezentuje się pięknie.
4: I o to właśnie chodzi. I prezentują się też pięknie wszystkie drzewa w Poznaniu, w parkach. To na koniec naszej rozmowy. Zachęćmy raz jeszcze mieszkanki, mieszkańców naszego miasta do spacerów, bo warto korzystać z tych pięknych uroków, które mamy.
13: Poznań jest pięknym, zielonym miastem. Dlatego gorąco zachęcam, jeżeli to tylko możliwe, czy w tygodniu, czy w weekend, zaglądajcie Państwo do naszych parków, spacerujcie, podziwiajcie, warto.
4: A o tym wszystkim mówiła na naszej antenie
13: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
4: Dziękuję pięknie za rozmowę.
13: Ja również dziękuję bardzo.
4: A teraz jeszcze poznańskie Jeżyce. Tamtejszy dom tramwajarza wraca po generalnym remoncie do pełni swojej aktywności. Warto tam zajrzeć.
15: Umuzykalnianie, teatr, plastyka, koncerty, warsztaty ruchowe dla seniorów, warsztaty plastyczne dla dzieci, dla seniorów. Szymon Konrad, jestem prezesem Fundacji Pana Gara, który jest operatorem domu tramwajarza od 2021 roku. Nie mamy ograniczeń. Mamy tutaj 3 chóry, które na co dzień spotykają się i próbują w domu tramwajarza. Mamy orkiestrę, młodą orkiestrę z Akademii Muzycznej. W ramach swojej działalności, dzięki temu, że wspiera nas również miasto Poznań i Wydział Kultury i jakby dzięki temu mamy, powiedzmy, opłacony ten budynek, więc wiele inicjatyw oddolnych, czy wiele inicjatyw innych NGO-sów znajduje u nas przestrzeń na swoją działalność.
4: Czyli jest radość, jest zadowolenie?
15: Ogromne, oczywiście. Na każdym etapie remontu. Ponieważ jakby śledziłem, uczestniczyłem, wspierałem, dementowałem, współpracowaliśmy też z MKZ-em, z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Mamy to szczęście, że mogliśmy dostarczyć masę materiałów archiwalnych, ponieważ właśnie dzięki wnukowi założycieli domu tramwajarza dysponujemy ogromnymi informacjami, ogromnym zbiorem pamiątek.
16: Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyce i radna miasta. Stało się w końcu.
4: Znajdujemy się w domu tramwajarza. zdarza w nowej odsłonie.
16: Tak, w nowej odsłonie przywrócony jest koloryt i wygląd sprzed 100 lat. Co się zmieniło? Takim bardzo ważnym rzeczą, dodatkowym elementem jest winda, która z parteru będzie tutaj podjeżdżać pod salę amarantową, także starsi i osoby niepełnosprawne będą mogły też ze spokojem korzystać tutaj z całej wielkości domu tramwajarza, ale zmienił się też koloryt, bo był taki szaro-bury. W tej chwili jest to taki niebieski kolor, są też nowe zasłony, jest wszystkie wykusze odrestaurowane, wyczyszczone lampy.
4: Nie da się w sumie tego opowiedzieć. W domu tramwajarza po prostu trzeba być. Przypomnę, znajduje się on na poznańskich Jeżycach.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań. Sponsorem audycji

0: świecić Wam prosto w oczy i utrudniać dostrzeżenie tego, co dzieje się przed samochodem. Warto zadbać więc o czystą szybę i nie odkładać okularów przeciwsłonecznych na później. Przy mocnym słońcu zwracajcie uwagę na przejścia dla pieszych. Nie zawsze od razu widać osobę, która zamierza wejść na jezdnię.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.
2: Jak się robi coś czwarty raz w tym tygodniu, to już można być w tym naprawdę dobrym. To dlatego tak super Wam idzie wstawanie dzisiaj. Podkręcamy tempo, żeby było jeszcze lepiej. Waldek Darłak, siemano, hej!

Just the way you are. Milky David Guetta w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest za 20 minut 7, 6.40 na zegarach. O tej porze to ja mam dla was torbę do zdobycia. Dzwoncie pod 321-321-777. Pokażcie, że jesteście szybcy i w dobrej formie i że już nie śpicie. 321-321-777. Co tam się u was szykuje w ten czwartek? Co, a może co wy szykujecie na czwartek? Ja mam przyszykowane też 3 szoty dla was i dokładam melotorbę. Dzwoncie teraz pod 321-321-777. Taki merch od rana do zgarnięcia w Meloradiu. Czekam na was.

0: Robię Szulcy, takie slow w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Cześć, Ola.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć. A o czym ty lubisz sobie pogadać, jak dzwonisz tak do kogoś o tej porze, wcześnie rano, co?
1: No pewnie o tym, że się nie wyspałam i o dzisiejszej pogodzie.
0: A jaka pogoda u ciebie? No dawaj.
1: Oj, ponuro, ponuro, liście lecą z drzew i tęsknię już za latem.
0: A, czyli lubimy sobie tak od czasu do czasu ponarzekać z samego rana, co, Ola?
1: No dokładnie.
0: Mhm. Słuchaj, u nas żadnego absolutnie narzekania, no nie na pogodę tutaj. Słuchaj, mamy dla ciebie gorące emocje w związku z tym, co przed tobą, czyli...
2: Trzy szoty w Melo. W Melo.
0: Ola, szybkie odpowiedzi od ciebie. Basen czy siłownia?
1: Basen.
0: Okej, okay. A drożdżówka z serem czy z makiem?
1: Z serem.
0: Ach, to byś mi podebrała. Mieć więcej czasu czy więcej pieniędzy? Dobrze się zastanów.
1: Oj, jedno i drugie, ale chyba więcej czasu.
0: Trudny wybór, ale słuszna decyzja. Słuchaj, merch dla ciebie, Melotorbę mamy, wysyłamy. Jesienią będziesz się mogła z nią ponosić tu i tam i dużo do niej zmieścić, bo pakowna fajna i praktyczna. Ola, no to bierz się za ten
1: super,
0: czwartek.
1: Dzięki.
0: Coś tam fajnego jeszcze przed tobą dzisiaj będzie się działo?
1: No pewnie tak, no cały dzień przede mną. Mogę kogoś pozdrowić?
0: No dawaj.
1: Pozdrawiam koleżankę Ale z pracy, na pewno słucha Melo Radia.
0: Oby nie zaspała. Cześć, dzięki, Ola.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. No a co tam u was, jak tam czwartek się rozkręca i rozwija? Jak obudzeni już, to zawsze możecie dać znaka 321-321-777. A teraz Gibbs w Melo i PZ też. I już za 13 minut siódma.

zamieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Drink some margaritas, basking in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Last Request z Ario FM. Ja wiem, nie muszę pytać, wiem, że jesteście, ale podpytamy Marcina o tym, co w newsach za chwilę.
2: W newsach będą bardzo ciekawe rzeczy, powiem wam, między innymi dotyczące gry naszych piłkarzy z drużyn polskich w Lidze Europy.
3: A już o siódmej zagramy
1: Justin Bieber, Nicki Minaj. Taką grę mamy dla was. Niektórzy to dzisiaj grają w czwartek. A jak pogoda z nami będzie pogrywać, o tym za chwilę w prognozie. Za 6 minut siódma w Mela.
4: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wymarzone mieszkanie zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
11: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
10: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
12: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
13: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
14: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
15: Będzie sporo słońca i sporo chmur, ale nie powinno padać. Tak ma wyglądać dzisiaj pogoda w Poznaniu przez cały dzień. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 15 stopni, chociaż na taką temperaturę musimy poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie zacząć dzień od kawy lub herbaty. Jutro ma być podobnie, chociaż temperatura podskoczy nam do 17 stopni, a powrót deszczu prognozowany jest w okolicach niedzieli.
16: Jest już prawie 7. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
17: Awantura przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie Roberta Bąkiewicza, który razem z tłumem miał przepychać się z policjantami. Śledczy sprawdzą też, czy doszło do szarpaniny między prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim a Maciejem Berkiem. Minister Waldemar Żurek liczy, że sędziowie zaangażują się w przeprowadzenie zmian w Trybunale.
18: Żeby doprowadzić do sytuacji zmiany w Trybunale.
17: W związku z wydarzeniami policja zatrzymała 3 osoby. Teraz tymczasowy areszt dla mężczyzny, który miał przygotowywać zamach na premiera. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę. Wczoraj było oficjalne otwarcie mostu granicznego między Chinami a Koreą Północną. Realizacja inwestycji była opóźniona o 15 lat. Piłkarze Lecha i Jagiellonii zagrają dzisiaj w Lidze Europy. Do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen, a do Białegostoku FC Ararat Armenia.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: A do was wszystkich to my przychodzimy dzisiaj od samego rana oczywiście z najlepszą energetyczną muzą i tak rozgrywamy ten czwartek. Wyniki zapowiadają się obiecująco. Waldek Darłak, siemano, hej, dzień dobry, jest siódma. Inni jeszcze gadają, a my już gramy.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w czwartek, 12 minut po godzinie 7. Czy my się uśmiechamy? Nie, my się śmiejemy. No. Bardzo. A dlaczego? Dlatego, że wiemy, że po prostu usłyszymy dzisiaj u was prawdziwe petardy. Uwaga, słuchajcie, mamy takie pytanko i wiemy, że w odpowiadaniu to wy jesteście najlepsi. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta, co? Czekamy na głosówki wasze, też się już uśmiechacie. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Wbijajcie na meloradio.pl, tam wystarczy nacisnąć zieloną słuchawkę na dole. Proste to jest, z telefonu można zrobić i już wysyłacie nam głosówkę. A my za najfajniejsze wyślemy wam merch. No dawaj, powiedz.
1: No słuchajcie, my już wpadliśmy na tyle rzeczy, że na pewno wy na któreś też wpadniecie.
0: Ale liczymy, że wy wpadniecie na lepsze, także czekamy na głosówki. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Start, działajcie.

0: Sad Focus on and on. Podkręcamy tempo w Meloradio, 18 po 7 już mamy i mamy pytanie do was też i liczymy, że wy macie fajne pomysły i nagracie nam głosówkę. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Wbijajcie na meloradio.pl i tam można wysyłać głosówki. No to jeszcze raz podpowiem, że za najlepsze i najfajniejsze mamy oczywiście fajny Melo Merch. A teraz też mamy pewne info o pewnej pani w Chinach, która podejrzewała swojego męża, no, że ją zdradza. No i żeby sprawdzić, czy ma rację, czy nie, bo podejrzewała męża o romans, to postanowiła go śledzić. No problem w tym, że postanowiła być bardzo blisko auta, którym jeździł na co dzień jej mąż. I kolejny problem to jest taki, że mąż ciężarówką jeździł. Aha. I ona tak się do tej ciężarówki przyczepiła tam z tyłu i tak z nim i za nim jechała. Do momentu, aż policja ich nie zatrzymała, no i mężowi powiedziała, że proszę pana, tam się coś dzieje. I teraz tak, ja nie wiem, czy...
1: Ja się to wyobrażam, jak ona jedzie przy...
0: Ja nie wiem, czy ten mąż był fair, czy nie, ale wiecie, co jest najstraszniejsze w tej historii? Że jeszcze za to wszystko to on dostał mandat, że auta nie sprawdził.

0: Modelki i Włodarski w Radio. Każdy twój ruch. No dzisiaj powinniście wykonać taki ruch, żeby szybko wbić na Beloradio.pl ze swojej komórki i nagrać nam głosówkę, co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta. Uwaga, kilka waszych propozycji. Nie machaj mi tu tym palcem. A czego ty znów ode mnie chcesz? Albo nie będziesz mi mówił, co mam robić. Albo, to mi się też podoba, a kto ci dał takie ładne autko? A z waszych propozycji to jedna bardzo mocno się wybija.
1: Proszę nie machać mi tym lizakiem przed nosem, dobrze?
0: Dobrze, okej.
2: Okay. Oddaj tego lizaka.
0: Okej.
3: Okay. Dawaj lizaka.
0: Ty też, dobra?
4: Zostaw tego lizaka.
0: Słuchajcie, co wy chcecie od tych lizaków? No, co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy na głosówki LMFAO już za chwilę w Melo, prawie w pół do ósmej.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
17: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
16: Już od 400 zł studiuj.
17: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
16: Ekonomię i logistykę.
17: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
16: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
17: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
16: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
18: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
19: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
20: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
19: A co to znaczy CCD?
20: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsuła.

0: jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki, tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
7: Ale że już?
6: No już.
7: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
6: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
7: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
6: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Fryska i Obca w Melo. Podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek. Za 17 minut będzie ósma. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta?
1: Zobacz, jaki ładny piesek.
0: I co jeszcze?
2: Ładny mundurek, to mama ci kupiła? Nie wymachuj mi tu przed nosem tym.
0: Dobra, dobra.
3: Cicho, cisza, ja mówię.
0: Okej.
1: Rodzice cię nie wychowali, to ja cię wychowam.
0: Dobra.
4: Pies jak je, to nie szczeka.
5: Ale słodziak.
6: Proszę, Piotruś, nie zachowuj się jak pies.
7: Przytul się do tatusia.
0: Okej.
2: Najpierw się uspokój, a potem dopiero porozmawiamy.
0: A, to dobre.
8: Tak jak to moja mama zawsze mawiała.
0: No.
8: Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
0: No wiadomo, wiadomo.
9: Wysusz sobie włosy tą suszarką.
0: Okej. Jak zawsze liczyć można na was. Było także i w tej sprawie. Były jeszcze propozycje. Znowu przez ciebie stoimy. Albo pokaż, co tam chowasz za plecami, albo...
10: Misiu, nic się nie stało.
0: Misiu.
11: Trzymaj stówkę i idź sobie coś kupić.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Avalani For Nothing to propozycja do 30 Melo Radia. To jeszcze jedną mam propozycję, żeby o tym, co wniósek Marcin powiedział.
1: A ja powiem o Halloween, bo się zbliża. Będzie groźnie.
0: Zabrzmiało. Idealnie 8 minut przed 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo. To za chwilę też sprawdzimy, czy pogoda nas dzisiaj postraszy.
2: Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-180 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
23: Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
24: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
25: Dzisiaj rusza przebudowa północnej strony ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Janickiego do Żeromskiego. Musicie liczyć się ze zwężeniem jezdni i brakiem możliwości parkowania. Piesi przejdą drugą stroną ulicy, a wjazd z Janickiego w Dąbrowskiego będzie zamknięty. Objazdy poprowadzono od ulicy Świętego Wawrzyńca.
6: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
26: Pogoda.
25: Rano w Poznaniu słońce będzie mieszać się z chmurami. Nie powinno padać, tak przynajmniej twierdzą synoptycy, ale oczywiście nie jest to pewne na 100%. Temperatura wyniesie maksymalnie 15 stopni, do tego wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na wszystkie osoby, które są wrażliwe na jego wahanie. Jutro możemy spodziewać się podobnej pogody, ale temperatura podskoczy do 17 stopni.
27: Jest prawie ósma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
28: Agenci CBA pojawili się w Polskim Związku Piłki Nożnej. Chodzi o kontrowersyjną umowę. Poprosili o dokumentację dotyczącą współpracy z firmą Publicon Sport. Związek według Onetu miał płacić spółce również za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Koalicja 15 października ma już 3 lata. Przejęła władzę po rządach PiSu. Netflix zamierza zwolnić 1000 pracowników. To około 6% personelu. Firma poinformowała już o tym swoje zespoły. Impreza, cukierek albo psikus i straszne dynie. To z tym kojarzy się nam Halloween, ale może to być też pretekst do wyjazdu takiego z nutą grozy, mówi Katarzyna Houghton z sky.pl.
29: Od europejskich miast i zamków jak Edynburg, Paryż, poprzez Meksyk oraz amerykańskie Salem.
28: Zamek Drakuli wypadnie taniej niż amerykańskie Salem.
30: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
27: A my całkiem gratis zabieramy Was w tą kolejną energetyczną godzinę razem z Meloradiem. Pamiętajcie, za darmo to dobra cena.
28: Nie stracamy tempo.
27: Jest ósma.

0: Tych Beatlesy, Alan Walker w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a to już 11 minut po godzinie 8. I to już jest ten moment, ta chwila, ten czas, kiedy powinniście jak najszybciej dzwonić do nas.
1: Tak, to teraz. 321-321-777. Raz, dwa, raz.
0: Mnie prawie namówiłeś. 321-321-777. Dzwońcie teraz. Czeka Melo Merch do zgarnięcia. Są skiety Melo Radia. No i oczywiście Melo Torba i zabawa Ostatnie Słowo. Kto dzisiaj powie więcej słów z kategorii, którą podamy wam na antenie już niedługo, przekonamy się. Zobaczymy, jak wam pójdzie dzisiaj. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby.

0: życie smak.
1: Gips w Meloradiu. Podkręcamy tempo już 17 minut po 8.
2: Ostatnie słowo.
1: No to zaczynamy. Dzisiaj jest z nami Marta. Cześć Marta.
3: Witam serdecznie, hej.
1: Cześć, obiecuj, że się nie będziesz stresować tak bardzo, dobra?
3: Nie będę.
1: Okej. Okay. I jest Mariusz też. Cześć Mariusz.
4: No cześć, cześć, cześć wam wszystkim.
1: No cześć, cześć, cześć. Jak słychać po głosie, Mariusz, profesjonalista, spokojny, wyluzowany. Dobra,
4: będzie. No, zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: No, zobaczymy i usłyszymy, bo słuchajcie, fajne rzeczy się dzieją w tej zabawie, ludzi stres dopada. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle jest mega fajna sytuacja, bo zwykle jest tak, że zaczyna ta osoba, której imię zaczyna się na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. A tu mamy taki, no, mocny klincz, bo tak, jest Mariusz i Marta, czyli MM. Druga literka to i u jednej, i u drugiej osoby A, potem znowu R. No i dopiero czwarta litera to I. Tak to jeszcze nigdy nie było, więc zaczyna Mariusz, okej? Okay? Mariusz. I zasady są, słuchajcie, takie. Bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Za chwilę powiem wam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Po jednym na zmianę.
5: Na 1,5 kilometra.
1: Zaczyna
5: na rondzie
1: Mariusz. Mariusz, przecież nawigację. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Mariusz po tym, jak powiem czas start, okej? Okay? Jedno słowo podaje Mariusz, jedno Marta. Znów jedno Mariusz i znów jedno Marta. Kto powie więcej, wygrywa skiety, kto mniej, melotorbę. Pamiętajcie, zaczyna Mariusz. Uwaga, kategoria. Wszystko jasne? Wszystko jasne? Jeszcze zapytam?
3: Tak, wszystko tak? Jasne, czekam.
4: Jasne, jasne, oczywiście.
1: Dobra, Marta, oddychaj. Mariusz też. Uwaga, kategoria. Co może być klejące? Co może być klejące? Czas start.
4: Taśma. Taśma.
3: Klej.
1: Mariusz? No.
3: Klej.
4: Farba?
1: Farba. Dobra, Marta.
3: Klejące. Smoła.
1: Smoła, no. Mariusz?
4: Asfalt?
1: Koniec czasu! 20 sekund na wszystko. Słuchajcie, no mamy 3-2. 3-2.
6: Dla Mariusza, bo Mariusz w ostatniej sekundzie zaczął mówić asfalt.
1: Dla Mariusza. Dla Mariusza.
4: Dla mnie. Wow.
1: Tak jest. Wow. Dla ciebie. Mariusz, dla ciebie.
3: Przeciągaliśmy za długo, no, ale gratulacje.
1: Trochę, słuchajcie, ja wiem, że...
4: Dzięki wielkie.
1: Wiem, że jest stresik, ale zobaczcie, co tam zabawa jak poszło. Jaki miły kontakt się nawiązał, nie?
3: Bardzo fajna atmosfera od rana. Jestem mega zadowolona. W ogóle za telefon dziękuję, super. Mimo wszystko gratuluję i jestem szczęśliwa.
1: No to chodzi. Marta, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W jakim miejscu w Polsce?
3: W domku jeszcze, jeszcze w domku.
1: W domku, no i dobrze. A Mariusz?
4: No ja akurat na parkingu w samochodzie się zatrzymałem.
1: Słuchajcie, jak wy macie do siebie blisko, przecież dom i parking to zawsze jest krótki dystans. Pozdrawiam, miłego dnia.
6: Możecie się przykleić. Nie słowo.

0: Money First. I Lost Frequency i Paralyzer. No i jest ten numer w Melo, więc w czwartek już wiadomo, że będzie fajny. Więcej takich energetycznych hitów u nas jak zawsze. Ariana Grande, Break Free, to już za moment w Melo Radio. A teraz to już prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
2: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Molasty i Trips w Meloradio i duże oczy. Słuchajcie, większe czy mniejsze to mniej istotne, nie o rozmiar. Tu chodzi najważniejsze, żeby były zdrowe. Dziewczyny, badajcie swoje piersi. Przypominamy o tym w Meloradio w tym miesiącu bardzo często, bo mamy różowy październik, a dzisiaj także przy okazji Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Pamiętać o badaniu trzeba w każdym wieku. Nie odkładajcie tego, nie odpuszczajcie. Nie ma się czego obawiać. Samo badanie jest proste, a im wcześniej wykryta choroba, tym łatwiejsze leczenie i o tym trzeba pamiętać. Dbajcie o siebie i badajcie się regularnie. A w Meloradio Kygo i Max McNown już teraz Take Me Back. Za 17 minut 9.

0: Let Me Forget You w Melo Radio. Lorin i najlepszy drop nowych hitów w Melo, który mamy dla was. Mamy też newsy.
1: A w nich dowiecie się, na którym miejscu jest Polska pod względem w sumie atrakcyjności paszportów.
0: I to już za chwilę, a teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Another Talk To You. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę też więcej o pogodzie na czwartek.
2: Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Znowu sezon przeziębień. A ty jak zawsze w super formie?
14: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
13: A co to znaczy CCD?
14: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
15: Tanio, weekend Waldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas.
17: i Besterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
6: Meloradio Poznań.
7: W Poznaniu nie wszyscy kończą poranną podróż. Jeśli nadal jesteście za kierownicą, to pamiętajcie, że warunki mogą się zmieniać, gdy słońce chowa się za chmurami i znów wychodzi. Dostosujcie jazdę do tego, co rzeczywiście widzicie przed sobą. I jeszcze jedno, jeśli na drodze ktoś popełni błąd, zachowajcie spokój. Nerwowa reakcja rzadko pomaga.
8: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
1: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. To z powodu problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceń w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Będzie nowy system powiadamiania o zagrożeniach. Polacy mają być ostrzegani bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych, bez konieczności rozsyłania milionów SMS-ów. Jest już porozumienie z operatorami sieci, mówi wiceminister Magdalena Roguska.
3: Wrzesień przyszłego roku, więc to jest bardzo ambitny, niecały rok, a rzeczywiście zadań jest bardzo dużo.
2: Koszty systemu Cell Broadcast w przeważającej części poniesie państwo. 8 amerykańskich stanów pozwało OpenAI. Twierdzą, że ChatGPT uczył dzieci, jak zaszkodzić sobie i innym. Paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewnia wjazd bez wiz do największej liczby krajów świata, aż do 128 dwóch państw. Tak wynika z indeksu paszportów. Polska zajęła 5. miejsce.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Dla nas wy zawsze będziecie na pierwszym miejscu. Wjeżdżamy w tą kolejną godzinę. Jest już 9:00 i absolutnie wiz nie trzeba. Mamy dla was energetyczną muzę. Tak podkręcamy tempo w Melo. Inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, hej.

Starlight. Drenchel i Starlight w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj mamy czwartek. Jak wam ten czwartek idzie? Dobrze, czy jeszcze lepiej? Słuchajcie, czwartek to jest bardzo fajny dzień tygodnia. Lepszy od czwartku jest tylko piątek i sobota. A to wszystko przecież przed nami. Sylwa Bampa też on tonight. Już teraz, słuchajcie, za chwilę to zrobi się naprawdę pachnąco.

0: jest.
1: Snoop Dogg i Flip It w Melo. 17 minut po 9 podkręcamy tempo. Słuchajcie, jest ciekawa praca. Organizacja turystyczna w Finlandii szuka pracownika do nietypowego zajęcia. Pytacie jakie? No dobra, właśnie. To ja, no, ja odpowiadam od razu. Poszukiwana jest osoba do wąchania i oceniania zapachów. Jak lubicie się delektować, to coś dla was. Konkretnie to chodzi o ocenę zapachów, jakie można poczuć na wyspie w południowo-zachodniej części tego kraju. To podobno miejsce, które pachnie najpiękniej na świecie, tak przynajmniej oni twierdzą. Organizatorzy zapewniają, że jest mnóstwo takich zapachów tam, od morskiego powietrza i sosnowych lasów, aż po zapachy sauny i świeżo wypieczonego chleba. Trzeba mieć nie tylko dobrego nosa, ale też fajnie o tym wszystkim opowiedzieć. Cała praca zajmie wam tylko kilka dni, a można zarobić 2000 euro. Coś czuję, że będzie dużo chętnych.
2: Czyli jest w końcu praca, w której można wciągać nosem.
1: Nie wiem, jak pachnie ta wyspa, ale wiadomo, żadne pieniądze nie śmierdzą.

0: Oliwka i poza tobą nic w Melo Radio. A poza takimi fajnymi numerami, to my mamy dla was też szybką kasę do zgarnięcia. 200 wyczekają na kogoś, a my czekamy na wasze pomysły. Krótkie pytanie, na co wydacie te pieniądze? Na co pójdą? Dajcie znać na meloradio.pl, zgłaszajcie się, czekamy na was. 200 wy dzisiaj na pewno dla kogoś do zgarnięcia. Już za chwilę w Melo, David Guetta i Kelly Rowland.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, to już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.

0: Wersow. O północy, nie dajcie się zwelić, bo to dopiero za 18 minut 10 albo już. Słuchajcie, drugiego takiego ciężko będzie znaleźć. W Szkocji działa szpital dla roślin doniczkowych.
1: O, przydałby się czasami, no.
0: No, ludzie przynoszą tam chore rośliny, które otrzymują diagnozę, leczenie, specjalistyczną pomoc, czasem nawet operacje. Na przykład przesadzanie albo usuwanie szkodników. I niektóre rośliny trafiają tam nawet na kroplówkę lub kwarantannę. Słuchajcie, to chyba jedyny szpital, w którym pacjenci nie narzekają, że długo czekali na SOR-ze.

0: A to Bernard i Tiesto w Melo. To najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was. I sporo propozycji na ten czwartek muzycznych, ale i nie tylko. Bo przecież jak jest Adi, to propozycje pojawiają się same. Hello, hello.
1: No siemanko. Słuchajcie, propozycji mamy naprawdę sporo. Przede wszystkim propozycją moją jest to, żeby dzisiaj nie zrobić za dużo, żeby się nie przemęczyć przed weekendem. Co
2: popieram,
1: myślisz?
2: Super, popieram, super. Tak,
0: super. Tak. Ja mam jeszcze jedną propozycję. Żeby jutro był piątek, proponuję.
3: O, super. A już o 10:00 zagramy.
1: Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Melo Radio.
0: I proponuję, żebyście byli w ten piątek, czyli jutro z nami od 6:30, bo budzić będziemy.
2: Urząd od kalendarzy zatwierdził twoją propozycję.
1: Telezegarynka lubi to.
0: Dziękuję bardzo.
3: Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
6: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
7: Neonet, Neonet.
8: Do korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
9: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
10: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie Kawalii powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
11: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na twoją markę.
10: Lokale usługowe na sprzedaż. Drugi etap Kawalii. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum twojego Poznania.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
16: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
17: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
18: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once Miele, always Miele.
19: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 000 zł
12: Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i JQ 7. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
20: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
21: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
24: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
25: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
26: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
27: No ale że już?
26: No już.
27: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
26: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
27: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
26: No oczywiście.
28: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
29: Po reklamie. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
30: Przypominamy, że dzisiaj zamknięty został przejazd kolejowy na ulicy Biskupińskiej. Utrudnienia potrwają do 7 listopada. Przejazd będzie niedostępny także dla pieszych i rowerzystów. Objazd prowadzi ulicami Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Kierowcy ciężarówek pojadą dodatkowo przez Golęcin i Podolany. Zwracajcie uwagę na oznakowanie.
29: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce. Pogoda.
30: Dzisiaj w Poznaniu możemy spodziewać się w miarę ładnego dnia. Nie powinno padać, ale też będzie spore zachmurzenie. Od czasu do czasu pojawi się także na niebie piękne słońce. Termometry maksymalnie pokażą 15 stopni. Wiatr jest umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie mamy również ciśnienie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale zrobi się też troszeczkę cieplej. Tak samo będzie w sobotę, no a w niedzielę możemy spodziewać się ochłodzenia i deszczu.
29: To są newsy Meloradia Poznań.
30: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W jednym z biurowców w Grodzisku Wielkopolskim zamaskowana osoba rozlała wczoraj nieznaną substancję i uciekła. Z obiektu ewakuowano 8 osób, a pracownica, która miała kontakt z ścieczą, trafiła do szpitala. Służby ustalają skład substancji i okoliczności zdarzenia. Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, a to powód, by przypomnieć o regularnych badaniach w kierunku nowotworów złośliwych dotykających kobiet, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
31: Warto dodać również o teście HPV-HR w kierunku raka szyjki macicy. Test molekularny szuka bezpośredniej przyczyny choroby i wykrywa materiał genetyczny wirusa odpowiedzialnego za niemal każdy przypadek raka szyjki macicy.
30: A ja dodam, że w Wielkopolsce mammografię można wykonać w około 30 punktach stacjonarnych oraz w mamomobusach. Od maja przyszłego roku z poznańskiego lotniska będzie można dolecieć się czarterem na hiszpańskie wybrzeże Costa Dorada. Loty będą odbywać się raz w tygodniu. Będzie to debiut tego kierunku czarterowego na naszym lotnisku. Za godzinę powiem za to o ciekawym znalezisku w jednym z kościołów w regionie.
1: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
2: Dziś ma ruszyć proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem stanie 29 osób. Dwie seniorki śmiertelnie potrącone na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Do wypadku doszło na ulicy Halera. Kobieta kierująca samochodem była trzeźwa. 7 zł i 1 grosz za litr benzyny 95 oraz 8 zł i 5 groszy za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. Ponad połowa Polaków w ciągu ostatniego roku ograniczyła picie alkoholu albo w ogóle z niego zrezygnowała. Jakie mają powody, o tym Maja Raczyńska z rankomat.pl.
0: Kobiety deklarowały częściej, że ważne jest dla nich zdrowie. Mężczyźni wskazywali na kwestie finansowe.
2: Najmłodsi między 18 a 39 rokiem życia coraz częściej mówią o stylu życia bez alkoholu.
3: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Na zegarach 10:00, siemanko w czwartek, Adi po tej stronie. No to zaczynamy tę nierówną walkę, chociaż tym razem z korzyścią dla nas, bo weekend jest znacznie bliżej. Siema, siema. Eli Oaks, Lawinia i Reasons, kiedy nie gadają, a już gramy.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin Van Buren, Sasha Gabor, Lastin w Meloradio, 15 minut po 10. No ten facet to przeżył przygodę życia i powiedziałbym, że taki całkiem solidny wydatek. Czytam właśnie w sieci, że policjanci z Dęblina w województwie lubelskim mieli złapać 34-latka, który no był lekko mówiąc dziabnięty i jechał na rowerze. No i z tej oto okazji policjanci nałożyli mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. No ale chłop się tym kompletnie nie przejął, słuchajcie. No i ruszył do dalszej jazdy. Co ciekawe, został złapany ponownie i policjanci, uwaga, nadali mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, no czyli łącznie 5 tysięcy na mandat. Ale wiecie, skoro Dęblin, to facet po prostu chciał trochę poczuć się jak pilota, że wraca na autopilocie. No to już jest inna sprawa.

0: Gnarly, Major League DJZ, Wasted, 26 minut po 10. Podkręcamy tempo jak mało kto i dbamy o to, żebyście zawsze mieli bardzo dużo pozytywnej energii, nawet kiedy za oknami jest, delikatnie mówiąc, no wiecie do czego. Ale w tej godzinie jeszcze będzie m.in. Dimsy, Bambi, Angleosia, ale co bo chce, przypomnimy klasyk w nowym wydaniu.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 zł.

0: Regulamin na www.grzegżolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once a Miele, always a Miele.
2: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej!
7: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją. Ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram. Przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
9: Stokrotka.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
15: Z lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
14: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
19: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Lecę, bo chcę, to Dims, Bambi, Angleosia, Kizo i 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo w Melo. Mamy czwartek i ten czwartek może być w ogóle perfekcyjny, może być idealny, pod warunkiem, że sobie trochę w tym pomożecie. I ja będę miły, też wam w tym pomogę, no bo część z was słyszała o szybkiej kasie. A kto nie słysza, to informuję, że od Melo Radia możecie zgarnąć 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, no i napiszecie nam, co byście z tymi pieniędzmi zrobili. Ja powiem od siebie tyle, taka rada koleżeńska. Im bardziej hardkorowe i szalone pomysły, tym tylko lepiej dla was.

0: Joel Corey, Hannah Bolane i Don't Go Breaking My Heart w Meloradiu. 10 minut do 11. Newsy Meloradia będą i to nawet szybciej niż później. Marcin Sikora, siema.
1: Cześć, dokładnie. Będą dwie Polki. Jedna sukcesy odnosi w tenisie, a druga miała fajny pomysł.
0: Mamy zdolne dziewczyny.
2: A już o 11 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej.
3: Jeśli trwałoby to wiecznie, czy miałoby jeszcze jakiś sens, mimo że chcę więcej.
0: Chcę więcej, bardzo chcemy. I zagramy to punktualnie o 11.

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21:00 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wymarzone mieszkanie zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
15: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
16: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
15: Ciężka?
16: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Blikomana do auta też ciężko.
15: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
16: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
15: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Blikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Blikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
18: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o

0: Drugi przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
4: Przed nami w Poznaniu dzisiaj całkiem ładna pogoda. Będzie sporo chmur, ale nie powinno padać i też pojawi się piękne słońce. Temperatura maksymalnie wyniesie 15 stopni. Do tego mamy umiarkowany wiatr i ciśnienie, które jest w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobna pogoda, ale temperatura podskoczy do 17 stopni. Podobnie będzie w sobotę, za to w niedzielę prognozowane jest ochłodzenie i deszcz.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Wielkopolski sanepid alarmuje o wzroście zachorowań na żółtaczkę zakaźną. Tylko we wrześniu zachorowało 61 osób, a 29 z nich trafiło do szpitala. Do zakażenia dochodzi najczęściej przez skażoną żywność lub wodę i brak higieny rąk. Teraz ciekawostka. Podczas remontu kościoła świętego Bartłomieja w Objezierzu odkryto kapsułę czasu z XIX wieku. Została ona uroczyście otwarta w środę. W środku znaleziono dokumenty, gazety, czasopisma i monety. I jeszcze przypominamy, pracownicy poznańskiego ZOO proszą o orzechy. Dla kogo takie przysmaki? O tym powie więcej Remigiusz Koziński z obiektu.
5: To jest bardzo dobry, kaloryczny element diety niedźwiedzi brunatnych. Niedźwiedzie brunatne przed snem zimowym muszą nagromadzić dużo kalorii w organizmie, nagromadzić w takim specjalnym rodzaju tłuszczu zwanym tłuszczem brązowym.
4: Orzechy można dostarczać do nowego ZOO jeszcze tylko dzisiaj. Za godzinę wspomnę za to o podejrzanej cieczy w strumieniu junikowskim.
6: Minuta do godziny 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: To siły zbrojne i prezydent USA podejmują decyzję w sprawie systemów Starshield. Tak, szef Starlinka Elon Musk odpowiada na krytykę za problemy z tym systemem w Ukrainie. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polska tenisistka pokonała Amerykankę Iwajowicz 6-4, 6-1. Jagiellonia Białystok zmierzy się dzisiaj z FC Ararat Armenia. To okazja do przełamania po 4 porażkach, mówi pomocnik Jagi, Jesus Imas.
8: Chcemy grać dobrze i chcemy wygrać. Jesteśmy gotowi i na pewno będę dobrze.
7: Piłkarze z Armenii to jedna z najsłabszych drużyn Ligi Europy. Karolina Kocięcka jedzie rowerem do Paryża. Wyruszyła sprzed Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Robi to, bo w 1900 roku inna Karolina Kocięcka też przejechała rowerem z Warszawy do Paryża, wówczas na Światową Wystawę Przemysłową.
6: Podoba mi się to multiversum. Będę śledził.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Siemanko, na zegarach 11, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Zwłaszcza, że mamy co i to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dobre. Fuka i Liwka Enklawa, chce więcej. Siema.
10: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Robin Schulz i Watermat, Take It Slow w Melo Radio. 15 minut po godzinie 11, podkręcamy tempo i teraz trochę pogadamy o fenomenie Spidermana. No bo ten superbohater od wielu, wielu lat jest tak naprawdę ultra popularny, mając na myśli komiksy, filmy i w ogóle. No ale też w nawiązaniu trochę do filmów między innymi, no to widziałem, że w Nowym Jorku pod bardzo konkretnym adresem mają fani pukać do drzwi. I to właśnie ten adres, gdzie filmowy Spider-Man mieszkał. I co ciekawe, właściciel tego domu, on w ogóle kupując tę nieruchomość nie miał pojęcia, że chodzi o związek ze Spider-Manem. Także generalnie Człowiek-Pająk jest bardzo, ale to bardzo popularny. A facet nawet nie wie, że tak naprawdę niechcący kupił sobie żyłę złota. No i niechcący chyba też nachalnych sąsiadów.

0: To James Hype i jego wyznanie, czyli Confession. 28 minut po godzinie 11, podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze, co byście powiedzieli na to, żebyśmy się spotkali z numerem od Alana Walkera, który nie jest już, że tak powiem, w jego prime, ale wydaje mi się, że jest warty przypomnienia. Alone, bo czasami wszyscy potrzebujemy na chwilę pobyć sami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
11: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Blik wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Nadciąga Festiwal 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
10: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł.
11: MediaMarkt. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
12: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4

piękny wokal. To Becky Hill. No i David Guetta, Remember, 18 minut do godziny 12. Tak, podkręcamy tempo, to jeszcze takie małe wspomnienie tego, co się działo w tegoroczne wakacje podczas Tomorrowland. A my z kolei przypominamy o 30. Meloradia, która de facto już jutro po 18. Zobaczcie, jak ten tydzień zleciał, to jest w ogóle masakra, jak to pędzi. Ale słuchajcie, chcę wam zaproponować nutkę, która na ten moment uplasowała się podczas ostatniego notowania na miejscu pierwszym. Na moim zdaniem to jest po prostu numer, który... No nie dość, że zostanie z nami na dłużej, ale chyba nawet pokuszy się o stwierdzenie, że w końcu mamy kawałek, który powinien dostać tytuł przeboju. Za jakiś czas oczywiście. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Gram to już teraz w Melo, a wygłosujcie na meloradio.pl.

0: Jak to nie jarą? Nie jarają melanże. Przepraszam, bo mi brakło słowa jakoś tak. Modelki wodarskie, każdy twój ruch. 11.9, sorry, minut. 12, sorry.
1: Tobie dobra. Dużo więcej brakuje, no.
0: Dobra, ja się chwilowo zawiesiłem, sorry. Co tam w newsach?
1: W newsach będzie o nowych uprawnieniach dla pielęgniarek.
0: No, super. A już o 12 zagramy. Kygo, Max McNone i Take Me Back w remiksie Robina Schulza. No, to była mgła mózgowa przed momentem. Obiecuję, że będzie jej trochę mniej po 12.
1: Czekaj, rozdmucham.
0: Dzięki, już mi lepiej. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
2: Autopromocja. Możesz płacić telefonem, gadać z

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
4: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a Twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
5: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Alior Bank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup dowolne produkty Kraina Wędlin za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 15 do soboty 17 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
1: Piętnaście stopni w najcieplejszym momencie dnia mają pokazać dzisiaj termometry w Poznaniu. Będzie sporo słońca i sporo chmur, ale synoptycy twierdzą, że nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury z nieco wyższą temperaturą. Podobnie będzie również w sobotę, a w niedzielę wstępnie szykuje się ochłodzenie i przelotny deszcz.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Woda i ścieki w Poznaniu podrożeją. Ceny mają rosnąć przez najbliższe 3 lata maksymalnie o 10% rocznie. Nowe taryfy czekają na zatwierdzenie przez Wody Polskie i mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. A skoro o wodzie mowa, to w strumieniu junikowskim pojawiła się biała, cuchnąca ciecz. Niepokojącą substancję zauważyli wczoraj mieszkańcy, którzy powiadomili o tym służby. Na miejscu pracowali strażacy, w tym jednostka chemiczna, która ustala teraz, co dostało się do wody. Na koniec jeszcze jedna informacja. Dziś przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. To okazja, by przypomnieć wszystkim kobietom o regularnych badaniach i profilaktyce. Więcej na ten temat powie Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ.
2: Najpopularniejszą formą badania piersi pod kątem raka sutka jest mammografia. Należy pamiętać również o regularnym samobadaniu.
1: Oprócz gabinetów stacjonarnych, mammografię można wykonać w mammobusach. Ich harmonogram postojów można znaleźć na stronie internetowej Wielkopolskiego NFZ.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: 8 osób zaginionych po pożarze tankowca na Morzu Czarnym, poinformowały o tym władze Rumunii. Nie wiadomo dlaczego ogień pojawił się na statku. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby pielęgniarki mogły udzielać porad i przepisywać leki na grypę, choroby gardła czy infekcje oskrzeli oraz leczyć rany. Nie podoba się to lekarzom, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
5: Jeżeli stewardesa leciała wiele razy samolotem, to w końcu posadzimy ją na fotelu drugiego pilota. No nie no.
4: Nowe uprawnienia mają wejść od przyszłego roku. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,95, a diesla 8,03. Pozytywny wynik kontroli antydopingowej po zjedzeniu bułek z makiem. To w szwedzkich wyścigach kłusaków. Testowi został poddany jeden z powożących, który wcześniej zjadł takie właśnie bułki.
6: Uważajcie na siebie.
7: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
6: No siemanko, 12 na zegarach, a ty po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy, dobrze, że jesteście. No, w tej godzinie trochę zaszalejemy, także przygotujcie się na mocarne, wow! Serio.

Even i All of My Love w Meloradio, 15 minut po 12, podkręcamy tempo. Mam takie pytanko, czy może macie ochotę trochę zaszaleć, bo tak się składa, że za chwilę podejmij wyzwanie i szukam osób gotowych podjąć to wyzwanie. 321-321-777 to jest numer do mnie, dzwońcie, no i zawalczcie o piękne skiety Meloradia. Do dzieła!

0: This is what Armin van Buuren i This is what it feels like. Podejmij wyzwanie. No i teraz podejmujemy wyzwanie i jest z nami Ewa, siemanko.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ewunia, powiedz mi, jak twój czwartek?
2: Dzień dobry.
1: Dobrze.
0: Dobrze, no bardzo to fajnie. Ktoś ci dzień dobry powiedział? Coś mi się wydawało, że ktoś ci mówi dzień dobry. Nieważne, jeżeli mówisz, że dobrze w czwartek, to w porządku. Słuchaj, bierzemy udział w Podejmij wyzwanie. I to jest zabawa, która polega na tym, że ty faktycznie takie wyzwanie podejmujesz. I jak ci się uda, no to masz skiety Meloradia. Jak nie, to coś innego z Melomerczu. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: Dobrze. Słuchaj, to ja mam dla ciebie wyzwanie, które polega na tym, żebyś wzięła udział w This or That, czyli wybieramy to, co wolimy bardziej. Ja mówię dwie rzeczy, a ty wybierasz, która jest dla ciebie okej, dobra?
1: Okej.
0: No to śmigamy. Pizza pepperoni czy grochówka, po której gazy idą w ruch tak bardzo, że grasz koncert symfonicznie?
1: Pizza.
0: Pizza. Superowo. Koncert Taco Hemingwaya czy koncert Cuebona Fide?
1: Ten pierwszy.
0: Taco Hemingwaya. Dobra. Piłka nożna czy siatkówka?
1: Piłka nożna.
0: Dobra. Kolacja u teściowej czy kolacja z szefem?
1: Kolacja u teściowej.
0: U teściowej, bezpiecznie. Sprawdzian z matmy czy akupunktura na szyi?
1: Akupunktura na szyi.
0: Co ty gadasz? Naprawdę? Aż tak? Ty, no to przyznaj się, co miałaś z tej matwy w takim razie.
1: Czwórkę.
0: No to ej, no to jak tu? No to bardzo ładnie. Słuchaj, to do tej czwórki ja ci dorzucam skiety Meloradia, także gratuluję ci serdecznie, poradziłaś sobie bezbłędnie. Brawo!
1: I bardzo.
0: Słuchaj, pozdrawiamy kogoś od ciebie.
1: Tak, pozdrawiam mojego syna Dawida i córkę Dominikę.
0: No to pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się, pa, pa! Podejmij wyzwanie.

0: Griffin i World Away w Melo Radio. 29 minut po 12:00. Podkręcamy tempo. Fajna nutka. A ze mną jest też Iga Dudziuk, tylko siedzi w takim miejscu, że nie bardzo ma jak zbliżyć się do mikrofonu, ale pomyślałem, że my sobie zrobimy test tych mikrofonów. Iga, cześć!
1: Cześć!
0: Co jesz?
1: Lizaka sobie liżę.
0: To dobrze! W tej godzinie Calvi i Remi.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
22: A cappuccino też za piątkę?
23: Też.
22: A flat white?
23: Też.
22: A
23: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
24: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
25: Janie, skarpeta na pieniądze.
26: Się rozpadła.
25: Noż do 100.
26: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
27: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
28: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
0: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: O reklamie.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a. 16 minut do godziny 13. Tak podkręcamy tempo. Gramy cały czas trochę wakacyjnie, żeby wam poprawić humor. I też informujemy o tym, że mamy inne rzeczy, które poprawią humor i są w pełni legalne, żeby była jasność. Jest to m.in. szybka kasa, 200, a nawet 500 zł na co tylko chcecie. Ale pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam dacie o tym znać.

0: Alomer, Back to Yours Melo Radio. 8 minut do 13, podkręcamy tempo. Za chwilę newsy, dowiemy się co nowego w kraju i na świecie. Może by też coś o pogodzie było, na przykład takiego pozytywnego, że jednak będzie ciepło. I hope so.
1: A już o 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Peki G. Z tym numerem punktualnie o 13 się słyszymy, kiedy inni będą gadać, także wy już szykujcie się do tego, żeby robić głośniej.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
17: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
18: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
20: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
21: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
22: Carrefour w sumie najlepszy jest.
23: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
24: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
0: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Neonet, Neonet.
13: To korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
24: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
25: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
26: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
27: Po reklamie.
28: Dochodzi 13. Dorota Wertecka. 600 stron aktu oskarżenia i 29 oskarżonych. W Warszawie ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Uczelnia wystawiała fałszywe dyplomy, w tym te dotyczące studiów MBA, dające dostęp do wysokich posad w spółkach Skarbu Państwa. Na ławie oskarżonych m.in. prezydent Wrocławia. Paliwo będzie jutro tańsze. Litry benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 95 groszy. Diesla maksymalnie 8 zł. 3 grosze. W życie wszedł zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych Deutsche Bahn w Niemczech, poza restauracjami. Zakaz obejmuje ponad 5,5 tysiąca dworców w Niemczech. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Pokonała Amerykankę Iwejowicz 6-4, 6-1, a dziś po południu z Amerykanką Ashlyn Kruger zagra Iga Świątek.
29: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
30: Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, ale strasznie dużo nazwi spadło, trudnych takich do wymówienia i podziwiam naprawdę, ja bym się wyłożył z 17 razy. Na zegarach 13, siemanko, Adi po tej stronie, do 14 jesteśmy razem, a kiedy inni gadają, to my gramy. Story Papi, Topik i Becky G.

Silva Pumpa, on tonight, Melo Radio, 15 minut po 13. Dla fanów bardzo fajne wiadomości. Jeżeli akurat jakimś cudem jesteście w Madrycie, w Hiszpanii, no to Silva Pumpa dzisiaj tam pokaże swoje, nazwijmy to, muzyczne pazury. Tam będzie grał. My czekamy oczywiście na to, by pojawił się u nas w Polsce, bo byśmy chcieli poczuć tę niezwykłą energię. No i też, co by nie mówić, po prostu fajnie by było, jakby nas odwiedził. Spróbowałby trochę pierogów, może bigosu by ktoś jeszcze zrobił. Generalnie jest dużo smaków, które by na pewno mu podpasowały. No i generalnie mamy też niezłą pizzkę. Robin Schulz, One with the Wolves, gramy to już teraz.

0: Fantastycznie wręcz wyprodukowana nuta. For Nothing w Meloradio, a to Avalon. I to po tym rozdziale właśnie. 27 minut po godzinie 13. Fajne projekty muzyczne. Cieszę się, że panowie działają. Szkoda tylko, że już osobno. Liczę na to, że jeszcze mimo wszystko uda im się dogadać i wrócą do tego, co tak naprawdę znamy i kochamy, czyli Avalon Rockston. A w tej godzinie jeszcze Liwka i poza tobą nic.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
4: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
4: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
7: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once a Miele, always a Miele.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla ciebie wykonamy. Stolarze swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
11: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Mamo, ten bohater jest dziwny.
15: Nie lubisz go?
14: Lubię i to jest najdziwniejsze.
16: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem.
15: szczęściem, prawda?
19: Tak, a co?
15: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
19: Już robię drugą.
15: Na komputer.
19: Już biorę pożyczkę.
15: Na co?
19: Na komputer. Moje ty szczęście.
20: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
21: Aliorbank albo nic.
20: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
23: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Uwielbiam One Republic. No i też bardzo lubię Ryana Tedera generalnie. Tutaj też gościnnie Alesso i to nutka If I Lose Myself. 17 minut do godziny 14. Tylko przypominam, że panowie z One Republic robili też fajną muzę, między innymi do filmu Top Gun Maverick. Kto jeszcze nie widział, co jest dla mnie dosyć trudne do uwierzenia, no to generalnie polecam. I polecam wam też wziąć udział w szybkiej kasie. 200, a nawet 500 złotych macie do zgarnięcia. Od tak, czy to było słychać? Czekajcie. Dobra, chyba był. Od tak macie do zgarnięcia. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, co byście z tymi pieniędzmi zrobili. I to jest w zasadzie tyle. Później już tylko trzeba odebrać. Także myślę, że damy radę.

0: Daj pan spokój z tymi robotami. O, czekaj, no klasyk po prostu, nie?
1: Dziękuję bardzo.
0: Nie, to ja dziękuję. Liwka, poza tobą nic w Melo Radio, dziękuję pięknie. Iga Mikołaj w studiu, znaczy nie...
1: No właśnie, gdzie Iga? No ostatnio ją w kawiarni widziałem i co?
0: Piła kawę czy maczę?
1: Właśnie nie wiem. Aha. Lepiej, żeby nie maczę.
0: Lepiej, żeby nie maczę, bo to jest dosyć ryzykowne. Uważajcie na roboty.
2: A już o 14 zagramy!
1: Toby Romeo, Fly High. O, kto to przyszedł?
0: Właśnie o tobie rozmawialiśmy.
1: Kto to wszedł?
3: To ja.
1: No, jesteśmy w komplecie.
0: Dobra, no to ja dziękuję, siemanko, trzymajcie się, do jutra.
1: A.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pan zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
19: 15 zł.
5: Lepiej.
19: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
5: Z kuponami?
19: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzenie. sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
20: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
21: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
23: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Mamy niskie ceny.
26: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
27: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
26: Pewne zwycięstwo.
27: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
28: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
29: Dochodzi 14. Dorota Wertycka. Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Po nocnych starciach z policją przed prywatnym zoo w Łącznej wciąż czuwają mieszkańcy, sprzeciwiają się wywożeniu zwierząt i nie wierzą w zarzuty znęcania się nad zwierzętami dla właścicieli. Jest wniosek do szefowej Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, a także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o zaniżenie cen paliw 3 lata temu przed wyborami. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. Lech Poznań spotka się u siebie z zawodnikami Bayer Leverkusen. Jagiellonia podejmie Ararata Armenia.
30: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. I mamy godzinę 14. Słuchajcie, nadciąga weekend i nadciąga Jezus.
2: Co? Już się zbliża? Już puka do mych drzwi?
1: To już
2: chyba
1: ten
2: pobiegnę
1: moment.
2: Go przywitać. Z radości serce drży.
1: A co mu dasz? Wodę?
2: No tak, bo zamieni w... No.
1: Właśnie w to. Nie no, słuchajcie. Nie mamy chyba już największego. Tak tylko chcę powiedzieć.
2: Tak. No niestety. Znaczy jeszcze mamy, ale inny rośnie.
1: O czym rozmawiamy? Na pewno jesteście zainteresowani, więc musicie z nami zostać.

0: Fragma, Tokas Miracle, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie, a na Filipinach
1: zdrada.
0: Powstanie właśnie zdradziecki Jezus.
1: Tak jest. Tam na Filipinach mają postawić największego Jezusa na świecie. 207 metrów.
0: Wow.
1: To jest
0: dużo.
1: 170 metrów więcej niż ma nasz Jezus ze Świebodzina. I za ten projekt odpowiadają Polacy.
0: Czyli to my sami siebie podkopujemy?
1: Dokładnie tak.
0: No, skandal.
1: Taka zdrada narodowa. Ten Jezus powinien stanąć co najmniej na stacji Włoszczowa.

0: Modelki, Włodarski, chyba że z tobą. Bardzo lubię ten numer, bardzo lubię te dziewczyny, a jeszcze bardziej lubię tego chłopaka.
1: Z Kolim?
0: Z Kolim, nie no, chodziło mi o ciebie, ale z Kolim też.
1: Dobra,
0: no serio,
1: dobra.
0: Serio. Słuchajcie, bo z Kolim to już nie jest tylko artysta, to już nie jest tylko król latino, to jest człowiek renesansu, można by rzec.
1: Tak jest, no znamy go od tej przedsiębiorczej strony, bo ma przecież swoją stację benzynową, najtańszą w Polsce i ma też no, różne swoje produkty, wyroby mięsne.
0: Pięknie powiedziałeś.
1: I do tego katalogu dochodzi teraz nowy produkt, wyobraź sobie. Tak jest i nawet opowiada o nim. Posłuchajmy.
2: Ja już wiem, że na tym zrobimy taki hicior w Polsce, no, że będzie absolutny ogień. Te inne zakłady mięsne dostaną kupcy, no ale przecież mogli to wszystko robić wcześniej, prawda? Wszystko, co robię, robię dla ludzi, dla siebie, dla rodziny, dla bliskich i robię wszystko, no robię wszystko zasadniczo dla siebie, prawda? Jak robię energetyk, ma być zajebiście, jak robimy szyneczkę, to ma i wyglądać idealnie i smakować przepysznie. Zresztą zobaczycie. Bardzo chudy produkt, wysoka zawartość białka.
1: Nikt nigdy z taką pasją chyba nie mówił o szynce, naprawdę.
0: No szynka wygląda idealnie. To może on o tym w ogóle śpiewa, nie o kobietach, o tej szynce.
1: Być może.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Melo Radio. Oni znowu to zrobili.
1: Ma on nie idzie, on nadciąga. Słuchajcie, nowy odcinek, trzeci już, najlepszego podcastu na świecie.
0: O jakim podcaście mówimy? No musicie zostać z nami, jeżeli chcecie wiedzieć, co to takiego.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
5: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
4: Dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup 2 opakowania, 3 najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy Sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
17: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
16: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
17: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
16: Spróbuj koniecznie.
17: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
20: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Strip Skubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Na szczęście ostatni raz nie tańczymy z Heizerami.
1: Tak jest. Trzeci odcinek podcastu jest produkowany. Ma się ujawić dzisiaj. Dzisiaj czekamy, bo dowiemy się być może, kto zjadł trzecią rybę na weselu Filipa. Może nawet się dowiemy, czy Filip zamierza spłacić swoje długi.
0: To jest najciekawszy wątek moim zdaniem aktualnie, a może też się dowiemy, bo teraz są takie zarzuty, że on zmusił Biankę do wyprowadzki do Krakowa.
1: No, ja też bym nie chciał się do Krakowa przeprowadzić.
0: Czemu? Kraków to przecież miasto...
1: No, dokończ.
0: Aniołów i cudów.
1: No, według Filipa tak.

0: zbliża się 15. To była piosenka Let Me Forget You, mam wadę wzroku. To jest tak daleko ode mnie, musiałam się mega skupić.
1: Może pora zacząć nosić okulary.
0: Nie, bo wyglądam jak kasztan.
1: Aha, to może soczewki.
0: Nie lubię, jak mi się coś wkłada do oka.
1: To uważaj na pasach.
2: A już o 15 zagramy
1: Karnawał Gips PZ For Money.
0: Dobrze, że ty widzisz, nie?
1: No.
0: A ten numer punktualnie o 15.
2: Autopromocja.
3: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zwrocie.

0: ze wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterię na maksa. Wieczorem odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
5: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
4: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
15: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze.
1: Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
20: To wszystko to, co chciałabym być.
21: To wszystko to, czym chciałabym być. Czym?
20: A, przepraszam pani Liwko, ale poza tobą nic. To numer jeden, 30 Meloradia. Fajna sprawa.
2: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18. Pychu.

0: 96 i 99,4 FM.
1: Dochodzi 15. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. Działania byłego prezesa Orlenu miały kosztować koncern ponad 4 miliardy złotych. Starosta Sanocki chce mediacji w sporze związkowców z dyrektorką miejscowego szpitala. Protest głodowy trwa 8 dzień. Związkowcy chcą iść do sądu. Chodzi o zaległe wypłaty. Zima mocno uderzy po kieszeni właścicieli domów. Ogrzewanie będzie droższe. Cena peletu wzrosła o połowę i są braki w dostawach. Wzrosły też ceny węgla. W miarę stabilnie wygląda cena gazu. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska. Jutro przypada Światowy Dzień Żywności.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu, trochę o modzie będzie w tej godzinie.
3: Tak jest, ponieważ jest drama troszeczkę, jeżeli chodzi właśnie o świat ciuchów.
2: Szczerze, mega kasztaniarska akcja.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: i Ella Air, Came Here For Love w Melo Radio, tak się podkręca tempo. Słuchacie najfajniejszego popołudnia w całym kraju, czyli Freak Fightu.
1: Odważne stwierdzenie.
0: Na co? Do odważnych świat należy tak bardzo dużo twórców różnych myśli i designerów najwyraźniej.
1: Tak jest. Na pewno znacie słynną markę, która jest rozpoznawalna między innymi po trzech paskach.
0: Aha, to jest turbomodne.
1: I kiedyś szczytem obciachu było mieć cztery paski, no bo każdy wiedział, że na bazarze gdzieś było kupione. A teraz w Australii jest cała firma, która właśnie produkuje ubrania z czterema paskami. No i ci od trzech pasków stwierdzili, że to w ogóle narusza ich prawa autorskie.
0: No bo to oni wymyślili paski.
1: A co, oni liczyć nie potrafią? Przecież chyba potrafią, nie?

0: Hej, hej.
1: Jeżeli się zastanawiacie, jak wygląda piekło, to ja wam powiem. Po lewej leci mecz, po prawej Mikołaj gra w piłkę nożną.
0: Jest super.
1: Masakra.
0: To jest najlepszy dzień dzisiaj w studiu ever.
1: Wysyłajcie SMS-y o treści pomagam.
0: Już 2-0 wygrywam w grze. A tutaj 1-0 w telewizji wygrywam.
1: W ogóle piłka nożna jest mega nudna i teraz porozmawiamy o ciekawych rzeczach.
0: No nie wiem, czy takich ciekawych. Wolałbym obejrzeć wszystkie mecze reprezentacji Polski niż to, co szykuje się w internecie.
1: Frisi Versov, bardzo znana para influencerów, najwyraźniej stworzyła o sobie serial ze znaną platformą.
0: Wow, to prawie tak jakby byli znani z tego, że tworzą już filmy o sobie.
1: No właśnie, myślisz, że to będzie kompilacja jak wszystkich filmów z YouTube'a, czy o co chodzi?
0: Wiesz co, nawet bym się nie zdziwił, jeżeli to by tak wyglądało. No bo przecież ten film ze ślubu,
1: no,
0: to mniej więcej,
1: no tak,
0: mniej więcej
1: no tak.
0: Właśnie ten format. Serial ma chyba w ogóle być o podróżach ich, małych i dużych po świecie.
1: Zwiedzili cały świat.
0: Fajnie. Super, nie mogę się doczekać, żeby tego nie obejrzeć.

0: Tiesto Chain i Kleopard 2000. To jest Hard to be around w Meloradiu. A teraz Iga gra w piłkę nożną, gra Sewillą przeciwko Krakowi.
1: Co się dzieje w ogóle?
0: Nie idzie jej zbyt dobrze. O,
1: idzie
0: ale akcja
1: świetnie.
0: Teraz. Uwaga, akcja w pole karne, wbiega, oddaje strzał. Ledwo wyciągnęła.
1: A jeszcze w tej godzinie zdradzimy wam patent, jak zmusić narzeczonego... Nie, jak zmusić chłopa, żeby był narzeczonym.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Festiwalant on Air w Meloradio.

0: знайдеш він, а ні єдний калорій. Мело. Під кожним взглядом лепше, ніж кожен енергетик. Мело Радіо. Слухай щоденно і вкрінч се. Автопромоція. Реклама.
1: У нас jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: WSHU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
13: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
16: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
15: A co to znaczy CCD?
16: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsuły z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
17: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
18: Od Oleofarm.

0: Ritmo. Drogie panie, na pewno kojarzycie ten moment, kiedy bardzo, ale to bardzo czekacie na pierścionek i nie możecie się doczekać. No już dajecie takie sygnały, wysyłacie TikToki, zdjęcia, podpowiadacie temu swojemu facetowi wspaniałemu i nic.
1: Wiesz, to nie jest tak, że ci faceci nie łapią, tylko jest tak, że może oni nie chcą.
0: Chyba ich nie stać po prostu. W każdym razie pewna dziewczyna po prostu wynajęła billboard i tam jakby się zapytała swojego chłopa, dlaczego jeszcze się nie oświadczył.
1: Ciekawe, wynajęła cały billboard tak. Po to. No, no to ja chyba wiem dlaczego.

0: Prima Donna, Two Colors w Melo Radio. A słuchajcie newsów Melo Radio, bo tam będzie mój ulubiony sport, czyli tenis.
1: Czy znasz już dwóch tenisistów?
0: Hurkacz oraz Iga Świątek.
1: Dobrze. Znaczy, no ona jest tenisistką akurat.
0: No to jest oczywiście, na pewno jest jakiś Adam. Na 100%.
2: A już o 16 zagramy.
1: Nasz ulubiony numer, Fate, Alan Walker.
0: Fate, punktualnie o 16.
2: Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4+4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
9: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
10: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
11: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
14: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
13: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
14: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
13: Spróbuj koniecznie.
14: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
17: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
21: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
20: Pieskie życie ma smak!
21: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
22: O reklamie.

0: Meloradio Poznań.
1: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Co jest grane w Poznaniu?
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek coś dla tych, którzy lubią się pośmiać, a chodzi o stand-up Katarzyny Piaseckiej. Zaprezentuje ona na scenie swój najnowszy program Bagus. Będzie o zmianach w jej życiu, które przy okazji przyniosły dużo śmiesznych historii. Start 19 października o 18 w Barok Club. Teraz propozycja od Kolegium Da Vinci, a chodzi o spektakl Bożyszcze Kobiet. To odświeżona wersja kultowej komedii o męskich fantazjach, kobiecych oczekiwaniach oraz o tym, jak cienka bywa granica między rutyną a szaleństwem. W rolach głównych zobaczymy Michała Milowicza, Anetę Zając oraz Olgę Borys. Start jutro o 16. Na koniec jeszcze muzyczna propozycja. Już w sobotę będziecie mogli wybrać się na Silent Disco, czyli taniec ze słuchawkami na uszach. Dostępne będą różne kanały, a na każdym z nich poleci inna muzyka. Każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. Start o 23 przy Nowowiejskiego 8. Szczegóły znajdziecie w sieci.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Dochodzi 16. Dorota Wertycka. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co 10. punkt schronienia na mapie Polski znajduje się w województwie śląskim. Łącznie w całym kraju jest ich ponad 86 tysięcy. Wszystkie takie punkty powinny zostać oznaczone do końca tego roku. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 95 groszy, diesla nie więcej niż 8 zł. 3 grosze. Stołeczni radni nie chcą elektrycznych hulajnóg na aplikacje i chcą zakazu poruszania się nimi po centrum. Przyjęli to stanowisko niemal jednogłośnie. Radni przytaczają, że europejskie miasta jak Paryż, Madryt i Praga ograniczyły już jazdę elektrycznymi hulajnogami z centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Mamy 16, słuchacie Freak Fightu. Wyobraźcie sobie, że zrobiliście sobie zęby i nagle nie macie tych zębów.
5: No to gorzej niż zrobić sobie włosy, a potem ich znowu nie mieć.
4: Ten temat poruszymy w tej godzinie.

0: gastronomia w Meloradiu. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedziecie do Turcji, chcecie się upiększyć, postanawiacie tam zrobić zęby i tak je robicie, że one, no cóż, wypadają.
1: No to jest chyba zwrot kosztów, nie? Reklamacja jakaś.
0: Niestety nie. Do tego pani, która miała taką przykrą przygodę, narzekała, że jeszcze w Polsce, jak poprawiali jej te zęby, to jej mówili, o, niech pani wraca tam, gdzie pani je robiła, co to w ogóle jest?
1: No to jest tak, jak przychodzi ci, wiesz, jakiś inny facet na mieszkanie i mówi, o panie, kto to panu tak?
0: No.
1: No tak, no ale jak odpadają ci zęby po tym, jak je zrobiłaś, no to zdecydowanie ktoś pokpił sprawę.
0: Natomiast my własnymi zębami, zdrowymi zębami będziemy za chwilę gryźć.
1: Tak jest, Daj Gryza w Freakfajcie już za parę chwil. Będziecie musieli się dzisiaj chyba poważnie wsłuchać.
0: Oj tak, więc jak macie problem ze słuchem, to proszę... Nie, też możecie brać udział w sumie.
1: Proszę do Turcji, myślałem, że powiesz.

0: 17 po 16. Daj gryza. To jest ten moment, kiedy my gryziemy, wy zgadujecie na WhatsAppie Meloradia, co to takiego. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiejsze zadanie chyba mnie przerasta.
1: No, tak, chyba tak, ale spokojnie, damy sobie radę. No to ja wezmę w takim razie gryza na pocznę już w tym momencie.
0: Jak chomik. To teraz ja.
1: No, całkiem. Nie z tej strony chyba znowu, ale...
0: Nie, to z tej.
1: Jeszcze jednego wezmę. No, dzisiaj trudne się wylosowało chyba. Jeżeli macie jakiś pomysł, co dzisiaj gryziemy, odzywajcie się na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Daj gryza!
0: Chciałam ugryźć, ale za mocno. Wchodzi to w zęby w ogóle.

0: I love Aban. Dzisiaj daj gryza było chyba trochę za trudne.
1: No mówiłem, że trudne się wylosowało. Przypomnijmy dźwięk.
0: Jak chomik. Teraz ja.
1: No i pojawiały się takie odpowiedzi jak popcorn, orzeszki w panierce, chipsy.
0: Orzeszki w panierce były tak naprawdę najbliżej.
1: Najbliżej, tak, no bo to nie w panierce, ale słonecznik. To był słonecznik.
0: Ja dziś pierwszy raz jadłam słonecznik.
1: To jest niesamowite. U mnie w podstawówce była jakaś moda wiele lat temu. Wszyscy jedli słonecznik wtedy. I wygrywa słonecznik. Daj gryza.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Pomarańcze deserowe na wagę

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe, przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda, karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
19: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
20: Już to czytałyśmy?
19: Już to wymyśliłam.
21: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
22: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
24: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
25: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
24: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
26: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4

0: pryska, lato. Trochę tęsknię za latem, ja to bym chciała sobie gdzieś polecieć.
1: Takiego buziaka dać latu, no to jakiś wyjazd chyba w ciepłe kraje.
0: O, to brzmi bardzo dobrze. Nawet lepiej niż dobrze, to może po prostu polećmy.
1: No i co sobie tam kupisz na tym wyjeździe? Bo teraz podobno coraz więcej Polaków jeździ za granicę tylko po to, żeby sobie coś kupić, czego nie można kupić w internecie.
0: Ja kolekcjonuję wspomnienia, ja nic nie będę kupować.
1: Wow. Wow, jeszcze sobie załóż kanał Iga Dudziuk Travel.
0: O, świetne.
1: Oh my god.
0: Robię.
1: Leave only footprints.

0: Meloradio. Joel Corey, tak podkręcamy tempo.
1: Za chwilę newsy Meloradia i być może dowiemy się czegoś o nowej epidemii grypy, bo ja już widziałem ostatnio w telewizji, że ludzie chorują.
0: To proszę nie chorować.
1: Nawet jak nie będzie, to po 17 pochylimy się trochę nad tym tematem.
2: A już o 17 zagramy
1: Aben Hurts.
0: Ten piękny numer zagramy wam punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
12: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: O,
17: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
18: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
17: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
18: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
17: Spróbuj koniecznie.
18: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
19: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tak...

0: 96 i 99.4 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Poznaniu?
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek będziecie mogli wybrać się na opowieści w ciemności. To spotkanie z baśniami w tak gęstej atmosferze, że nie widać w niej ręki wystawionej przed siebie. Jak w takiej sytuacji słucha się opowieści? Będziecie mogli się o tym przekonać już jutro o godzinie 19 przy Wronieckiej 6. Przechodzimy do propozycji stand-upu. Tym razem na scenie zaprezentuje się Marcin Zbigniew Wojciech z programem Bez nazwisk proszę. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią ostry, ale jednocześnie inteligentny humor. Start o 20 w Akademickim Centrum Kultury. Na koniec jeszcze propozycja spektaklu. W sobotę będziecie mogli wybrać się na sztukę Prestiż. To komedia, która współczesny kult sukcesu rozbiera na czynniki pierwsze. I to z humorem oraz absurdem wbijającym w fotel. Początek o 16 w Kolegium Da Vinci. A więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście w internecie.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Dochodzi 17. Dorota Wartycka. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony, bo jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. A na ławie oskarżonych zasiadają 23 osoby. Prezydent zawetował ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Regulowała ona w jasny sposób procedury wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału w polskim prawie. We Flandrii, północnym regionie Belgii, zmarły dwie osoby zakażone wirusem zachodniego Nilu. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniami komarów, które przenoszą wirusa. Iga Świątek pokonała Amerykankę Ashley Kruger i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowić 6-4, 6-1.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: 17. Słuchacie Freak Fightu. Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie, bo jest sezon chorobowy.
5: A odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
4: Co mówimy u poczekalni u lekarza? Na literę K.

0: anioły i demony. Co tutaj się dzieje w tym studiu Melo Radia? Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie.
1: Melo Radia, tak, tak. I na początek Wojtek.
2: Kolejka? Ja idę do domu.
0: O, przykre.
1: No nie, jak się najpierw trzeba było umówić na pół roku przed, to nie można tak łatwo odpuścić.
0: Lepiej zostać.
1: Tomek?
3: Tu mi ładnie córka podpowiada, że kipi ze mnie wirus.
1: Faktycznie, chyba wtedy szybciej przepuszczą, nie?
0: Co mówią w poczekalni u lekarza na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: uwielbiam Rihannę. Where have you been w Meloradiu? A Rihanna ma tyle niewydanych kawałków. Mhm. Ponad 100.
1: Na pewno są bardzo dobre.
0: Przestań,
1: dlatego niewydane.
0: Bo wyjdziesz stąd i nie wrócisz już. Ja kocham Rihannę. Rihanna jest najlepsza na świecie i ja czekam, żeby już zaczęła wydawać tę muzykę, a nie
1: dobrze,
0: tylko te dzieci,
1: dobrze,
0: dzieci,
1: dobrze,
0: dzieci.
1: Ale my dzisiaj pytamy ludzi o to, co mówią w poczekalni u lekarza na literę K, a nie o Rihannie.
0: Co mówimy w poczekalni? Tak, sprawdźmy to.
2: Kto ostatni?
1: To Rafał.
0: No.
1: Taka klasyka.
0: Tak.
3: No chyba najczęściej używane, czyli kto ostatni?
1: To był Leszek.
0: Kto
1: zobaczmy,
0: ostatni?
1: Czy będzie 3 za 3, Paweł.
4: Kto ostatni w kolejce?
0: Mamy hat-tricka!
1: Wszyscy się dopytują. Ale teraz są przecież, umawia się na godzinę konkretną, nie?
0: Znaczy tak, ale
1: albo
0: ja nigdy...
1: czasami są numerki,
0: nigdy,
1: ale i tak wszyscy wchodzą i się pytają, kto ostatni.
0: Ja nigdy, nawet jak się zawsze... Stop. Zawsze jak się umawiam na konkretną godzinę, to nigdy na, i to nie jest o tej godzinie.
1: Tak, no bo zawsze jest też ktoś, kto mówi, nie, ja tylko na chwilę, ja chciałem zapytać o coś. O coś zapytam tylko i zaraz wyjdę, nie? A potem siedzi pół godziny. No dobrze, co mówimy w takim razie w poczekalni u lekarza na literę K. Odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.
0: Zgadza się.
1: Wiesz co, Iga, może zapisz się, co?
0: Ale gdzie?
1: No, do lekarza jakiegoś.
0: Ja,
1: widzę,
0: ale
1: że to
0: jakiego?
1: Wzrok, nie? Wzrok, koncentracja, wszystko dzisiaj leci.

0: Zo w Meloradiu, a my sprawdzamy, co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K.
1: Chciałem sobie mikrofon włączyć, przepraszam.
0: No właśnie, to było bardzo harsz. Puść Malwinę.
2: Kaca mam.
0: Na Malwinka.
1: Oj, ja się chyba utożsamiam.
0: Mikołaj, nie można.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
8: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
7: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
9: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
19: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: 200 w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Verso w Trips nad wodę, a my was zabieramy do lekarza. Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K?
1: Michał?
2: Kolejka się w ogóle nie zmniejsza, szybciej nauczę się grać na ukulele.
0: Oj, ofensywnie.
1: No to w końcu ile? 4 struny tylko?
3: Książeczkę zasłużonego krwiodawcy posiadam, więc wodę pierwszy.
1: Widzę, że wróg numer 1 wszystkich starszych pań w kolejce.
0: Aż się zaśmiał tak złowieszczo.
1: Pojawił, tak jest. Martyna?
4: Nasza odpowiedź to... To ostatni!
0: Ja!
1: Nieprawda, bo Iwona ostatnia.
5: Krótko pan siedział.
0: O! Slej.
1: To też jak ktoś z toalety wychodzi, można powiedzieć.
0: Albo z więzienia.

0: My ogłaszamy protest.
1: Tak.
0: Razem z Mikołajem.
1: Ja już podjąłem decyzję. Ja nie zmieniam czasu.
0: Tak, jest 18, robi się ciemno. I to jest skandal. I my z Mikołajem nie zmieniamy czasu. Ba! Ja bym poszedł o krok dalej.
2: Tak?
0: My przesuniemy czas tak, żeby było dłużej jasno.
1: O, właśnie, godzinę do przodu jeszcze.
0: I to będzie nasz świat.
2: A nie możecie odnaleźć przyjemności w ciemności?
1: Nie, słuchaj, ktoś musi zacząć ten ruch społeczny końca zmiany czasu na zimowy.
0: Iga, ty masz z kim odnajdywać tę przyjemność, więc jakby, wiesz, jesteś krok do przodu.
2: A, prawda.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Music Sounds i Fast Boy.
2: Możemy wspólnie odnaleźć przyjemność.
0: O, a to propozycja czy groźba?
1: Propozycja. Taka niemoralna.
2: Propozycja.
0: Takie najlepsze podobno. To daj nam przyjemność i daj buzi.
2: Mua.
0: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 270. Więcej na dobrestudia.pl.
8: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik. Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Tato, z czego były pierwsze książki?
12: Z glinianych tabliczek?
11: To jak wtedy zaginali rogi?
13: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
15: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej. A teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań.
19: Dochodzi 18. Dorota Wardycka. Rozsyłał nagrania zawierające groźby z użyciem noża, następnie broni palnej za pośrednictwem komunikatora internetowego. 19-latek z powiatu nowotomskiego został zatrzymany przez policję po tym, jak zaniepokojeni uczniowie powiadomili szkołę. 19-latek nie potrafił wyjaśnić, dlaczego rozsyłał takie wiadomości. Dwaj nietrzeźwi mieszkańcy Nowego Targu w wieku 39 i 41 lat zatrzymani po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Cieszył się prawem jazdy tylko 2 miesiące, stracił je podczas policyjnej kontroli. Chodzi o 17-latka zatrzymanego w Sieradzu, który złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. Harry i Meghan, księżna i książę Sussex, pokazali się razem publicznie po raz pierwszy od powrotu z USA do Wielkiej Brytanii, a okazją były odwiedziny organizacji charytatywnej w Nottingham.
20: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: the volume. Idę w Melo.
1: No i został nam tylko jeden, ostatni krok do piątku. No i mega się cieszę, że stawiamy go razem. To jest Melo Radio, no i od samego początku wchodzimy z przytupem. Fastboy i Music Sounds. To na start. Tupychu, siemano.

Neptunika i What If w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 18.09 na zegarach, a to jest chyba dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Skiety Mela Radio są do zgarnięcia, chłodno się robi, więc fajnie mieć taką rzecz w swojej garderobie. Jeżeli chcecie o nią zawalczyć, no to jest ten moment, żebyście powoli zaczęli wchodzić do mojej głowy, no i zgadnęli, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o rzeczy. Ta rzecz daje nam zazwyczaj dużo radości, choć może nam ktoś jej zabronić używać. No to czekam na telefony 321-321-777. Jeszcze raz powtórzę, 321-321-777. Za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać. A to Alesso i Nate Smith. I like it w Melo.

0: Marshmello. A s ním Ellie Goulding. To Save My Love. Oczyn No to odpalamy naszą zabawę, wy wchodzicie do mojej głowy, próbujecie zgadnąć, o czym myślę, a jeżeli wam się uda, to zgarniacie skiety Meloradia. Zasady bardzo proste, znane wam nie od dziś, więc mam nadzieję, że i dziś się uda komuś z was zgadnąć, o czym myśli Pychu. 321-321-777 to jest numer telefonu, pod który dzwonicie i robicie to zazwyczaj totalnie za free, bo to taki zwykły numer, jakbyście do kumpla dzwonili. No i dzisiaj myślę, słuchajcie, o rzeczy, która może nam dać wiele radości, choć nie zawsze możemy tej rzeczy używać często, bo ktoś się może zirytować. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. To jest ten numer, pod który dzwonicie. Nie bójcie się, nie gryzę. A mam skiety Meloradio do zgarnięcia w zamian za odpowiedź, która będzie poprawna. 321-321-777. To jest ten numer telefonu. No to widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Franciszek.
0: No to Franek, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: O telefonie?
0: Nie, nie chodzi o telefon, choć jesteście w dobrej sferze tych rzeczy, o których ja myślę. 321-321-777. Halo, jak masz na imię? Halo? Tu się chyba nie dogadamy, więc odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię?
2: Daniel.
0: Daniel, no to o czym myśli Pychu?
2: Wydaje mi się, że chodzi o głośnik. Może głośno jest słuchanie muzyki?
0: A i nie o to, choć też dobre. No jak będziemy tak głośno muzę puszczać, to sąsiadów zdenerwujemy. No to czekam na dalsze propozycje. 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie prosto do studia. Na żywo się możecie dodzwonić ze mną porozmawiać. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Dorota, cześć.
0: Doris, no to o czym myśli Pychu?
3: Ja myślę, że o telewizorze.
0: Nie, nie chodzi o telewizor. Chodzi o coś nie aż tak dużego jak telewizor, ale większego od telefonu. No i to coś rzeczywiście jest związane z technologią. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu?

0: Rachel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, to Sexy Magic, soundtrack do GTA 6. Ja już się nie mogę doczekać, aż nadejdzie połowa listopada i ten numer trafi do nas i będziemy mogli w niego grać. 18:27 na zegarach. O czym myśli? No i wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Wiemy, że nie chodzi mi o telefon, nie chodzi też o głośnik, nie chodzi o telewizor, chodzi o rzecz, która daje nam dużo radości, choć nie zawsze możemy jej często używać, bo potrafią się niektórzy na to zdenerwować. 321-321-777 to jest ten numer, pod który dzwonicie, no i próbujecie zgadnąć. No to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo, wyłącz może głośno mówiący, bo w ogóle cię nie rozumiem.
1: Dobra, już. Witam
0: o,
1: pana.
0: Teraz lepiej, jak masz na imię?
1: Piotrek jest.
0: Piotr Ulan, to dawaj, o czym myśli Pychu?
1: No ja to myślę, że Pychu myśli o konsoli do gier.
0: No trochę z telewizorem to ma wspólnego, trochę nie, ale chodziło o konsolę, dokładnie tak? Czy ty jesteś konsolowy, czy komputerowy, czy w ogóle nie ze świata
1: gier? Nie, ja to miałem całkiem inny typ, tylko że później mnie naprowadziłeś, jeśli chodzi o telewizor, ale to jest mniejszy od telewizora, większy od telefonu.
0: Okej, ale ty w ogóle grasz na konsoli, na komputerze, czy w ogóle nie jesteś growy?
1: Grałem jakieś 2 lata temu, jak nie wiem z kim, teraz nie mam z kim, to ja to nie gram.
0: No to słuchaj, ja konsoli nie mam dla ciebie, ale mam skiety Meloradia, taki prezent chyba też okej, co?
1: Okej.
0: Przyda się na długie jesienne wieczory. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Dużo dobrego.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
11: Za mniej.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
17: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Dialog w Melo Radio, no i jeden z moich ulubionych numerów od tego pana. 17 minut do 19. Dostał mandat za jazdę na rowerze. To w Dęblinie, w Lubelskim. Tam gość wsiadł pod wpływem za dwa kółka, dmuchnął przy policjantach, no bo go zatrzymali, no i dostał mandat 2,5 koła. Ale po tej kontroli wsiadł znów na rower kilka minut później i znów złapała go policja. I jeszcze raz dostał mandat 2,5 koła. No chłop może mieć wiele wad, ale konsekwencji to mu odmówić nie można. Matt Bukowski, Natalia. Nowa, dobra polska rzecz przed nami. To grawitacja.

0: Szczęście bywa różne. No na przykład jak szef nas zapyta, czy się cieszymy, że przyszliśmy do pracy, odpowiadamy tak. No tutaj na przykład szczęście jest smutne. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lick Leave Melo Radio. Tak, zbliżamy się do godziny 19, a wy pamiętajcie, że na ten numer cały czas możecie głosować w 30 Melo Radia. Naszej liście hitów kolejne notowanie już jutro po 18. Na razie Swedish House Mafia zajmują z tym numerem miejsce 5. Ale kto wie, co się jutro wydarzy, może zaatakują szczyt.
1: A już o 19 zagramy.
0: Będzie Audacity Philly Dub Ducks. Ten numer punktualnie o 19, a nawet minutkę przed, bo kiedy inni gadają, to my gramy. No i po 19 też komuś z was dopompuje portfel.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
6: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
8: Podgryzanie, próbowanie, podjazd. Danie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
9: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
10: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.

0: 94 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Idę w Melo. Minuta do 19, dziś podobno jest dzień mycia rąk, więc jak ktoś was o coś poprosi, to śmiało możecie umyć od tego rączki. A ja fajnie pogram. Dubdog, see how does it feel. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.

Offenbach w Melo Radio. To Four to the Floor. Tak podkręcamy tempo. 19:07 na zegarach. A ja za chwilę będę do kogoś z was dzwonił z szybką kasą.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa ja.

0: ale ten numer to jest taki kopniak pozytywnej energii. Kiedy ten dzień jakoś tak się nie układa, to jakoś tak od razu lepiej się robi, co nie? Albo jak to, o, ziewanie się zbiera. Waiting All Night, Rudimental i LR za nami.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No a ja teraz czekam na to, aż Patryk odbierze telefon, ma na to 5 sygnałów. No i niech z nich skorzysta, no bo to jest szansa, żeby zgarnąć szybką kasę od Meloradia, bo jak Melo dzwoni, to się odbiera. Siemano, tu pychu Meloradio.
2: Siema.
0: Czy Patryk masz na imię?
2: Tak.
0: No i Patryk, powiedz, wbiłeś na meloradio.pl, zgłosiłeś się po szybką kasę i na co byś chciał ją przeznaczyć?
2: No, na suspensor.
0: Jezu, a co to?
2: Jest to, tak najłatwiej powiedzieć, ochraniacz na męskie klejnoty.
0: Aha, a dlaczego takiego ochraniacza potrzebujesz, jakby wiesz, bo może być dużo powodów.
2: Zacząłem grać, uczyć się grać w hokeja.
0: A, dobra, czyli ten jednak taki spokojniejszy, sportowy. Tak, dobra, stary, tak. A ty już miałeś takie coś, czy dopiero będziesz testował?
2: Mam, ale trochę uwiera.
0: A, dobra, czyli taki musisz wymienić na nowszy model.
2: Coś wygodniejszego potrzebuję.
0: No dobrze. Słyszysz ten dźwięk?
2: Słyszę.
0: Ten dźwięk to jest dźwięk pieniędzy, które w tym momencie trafiają do ciebie. 200 lecą w tym momencie właśnie
2: dzięki
0: w twoje
2: wielkie
0: ręce.
2: Dzięki wielkie.
0: No i mam nadzieję, że tylko musisz suspensor na lepszy model wymienić, nie nic innego.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Bo nam budżetu nie starczy.

0: Muffin. To Avalan w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 25 minut po 19, a nasze polskie drużyny walczą w Lidze Europy. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jak tam im idzie i co nas czeka tego wieczora? O tym pogadamy sobie na pewno do 20. I zagramy. Robina Szulca i Take It Slow.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once a Miele, always a Miele.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
17: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
18: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
19: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
21: Adamet z pasji do rozwoju.
22: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. znajdziesz ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Roxy Węgiel. I miasto w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo 19 minut do 20, a w pięknym mieście zwanym Poznań trwa mecz Ligi Europy. Jagiellonia swój rozpocznie o 21, a poznański Lech walczy z Bayerem Leverkusen, no i przegrywa 0-3. Jest przerwa w tym momencie, ale co najciekawsze w tym meczu, w jakimś randomowym momencie pierwszej połowy na murawę wjechały zraszacze. No po prostu z ziemi się wysunęły i zaczęły psikać zawodników wodą. No ktoś tu chyba wiedział, że zimny prysznic i tak się zanosi. Melo Radio. Lonely, back to yours. Nowość na Playce Melo.

0: Kelly Rowland i taki klasyk to Commander w Meloradio. Tak gramy przed 20, ona za chwilę wybije.
1: A już o 20 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to Melo gra.

0: Reklama. A kierownik wie, jaki jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
2: Wymarzone mieszkanie zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
4: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, drukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
5: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Po reklamie.

0: 96 i 99,4 FM.
1: Idę w Melo. 20 punktualnie na zgarach. Ja wiem, że my wszyscy chcemy już piątek, więc za chwilę pojawi się na antenie Meloradia. Będzie Riton i spółka z hitem Friday. It's Friday again. A wcześniej Marlon Hofstadt i I Like. Tu Pychu, siemano.

John Tłonciela w to Ilenium i Eli Guldin w Melo Radio. Tak dla was gramy, tak podkręcamy tempo wieczorową porą. Dodajemy wam energii 14 minut po 20. To łączy dżęziaków i milenialsów. No podobno oni są jak ogień i woda, punktów wspólnych niewiele, ale ja coś takiego znalazłem. No i połowa tych przyznaje, że musi żyć z miesiąca na miesiąc pod względem finansowym. No i eksperci szukają powodów. No jak znaleźć nie mogą, to proponuję, żeby zajrzeli, jaki procent wypłaty idzie na wynajem mieszkania. Bo to wcale nie przez kawę na mieście za 30 zł, co nie? Przynajmniej chcę tak wierzyć. Ale wam klasyka teraz zagram. Bartes, See on the Move. Tak gra wam Melo. Takie sztosy też przypominamy. 15 minut po 20. To jest Melo Radio.

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Oni byli Sigmą, zanim to trendowało. Sigma i Nobody to Love w Melo Radio. Tak dla was gramy, tak podkręcamy tempo. 20:26 i pamiętajcie o tym, że możecie sięgnąć po szybką kasę. I to nie 200, bo 500 zł czeka na was w szybkiej kasie na weekend. Jeżeli chcielibyście zgarnąć właśnie taką kasę, to wbijajcie na meloradio.pl, tak jak Ewelina. Posłuchajcie, na co ona wydała swoją kasę.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: I to jest plan, a jeżeli wy jakiś macie, to wbijajcie na meloradio.pl i tam nam o nim napiszcie. 1000 zł jest do zgarnięcia totalnie za free. Chyba uczciwy deal, co nie? Warriner i Lorin, ich nowość już teraz.

Ale to jest genialny numer, nieśmiertelny. Hej mama, David Guetta, Nicki Minaj, Bibi Rexa, Afrojack, taki skład go stworzył. 18 minut do 21. A wiecie, co łączy Davida Guetta z Arminem Van Burenem i też Bibi Rexą? Że wszyscy oni wystąpili na tegorocznym Tomorrowland. Ale się w Belgii, w miejscowości Boom, działo. Jak sobie przeskrolujecie sociale, to wszystko możecie zobaczyć, ale też możecie włączyć co sobotę od 20 Dobre Melo. No bo co tydzień o 20 właśnie w soboty zaczynamy sobie jednym z setów z tegorocznego Tomorrowland. A kto wie, może i w tym tygodniu pojawi się Armin Van Buren, albo ktoś zupełnie inny. Na pewno teraz pojawi się Armin Van Buren na antenie Melo Radia. To Take Me Home.

0: Tu kasę, tam kasę, a skąd brać? Tu kasę i grupa Shanghai w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 21 się zbliża, no a po niej pogadamy m.in. z Ulą Harciarek o serialach i o tym, co warto obejrzeć w nadchodzący weekend. A czego warto posłuchać?
1: A już o 21 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Ten numer punktualnie o 21, bo kiedy inni gadają, to Melo już gra.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Yeah! Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: RMF Melo.
1: 21 już jest. Potrzebujecie numeru, który spowoduje uśmiech na waszej twarzy? No widzę, że w playliście taki mam. I za kilka minut zagram Boba Sinclaira i Love Generation. A zaczynamy od tego, co obiecałem kilka minut temu. Jazzy, Spritz, Can't Deny It, to na dobry start 21. Tu Pychu, siemano.

0: Aha, bo słuchawki mi spadły z tej radości.
1: O, dobra. Tak damy na początek, to jest Melo Radio, podkręcamy tempo, Ula Karciarek już, jak słyszycie, weszła do studia, a to oznacza, że pogadamy sobie o serialach, więc ale czekaj, bo musimy podkład włączyć. O tak.
0: A dobrze.
1: A jak ta muzyczka wleciała, to oznacza, że już możemy zacząć rozmawiać. Ula, weekend się zbliża, co warto obejrzeć?
0: No właśnie, i na początek coś na odmurzenie. Animowany serial Nawiedzony Biznes to coś dla fanów Wednesday i hotelu Transylwania. Jest więc fajny duch, który nawiedza hotel i też wkurzający goście, którzy nie chcą się wymeldować.
1: Hej, ja czasem uważam, że mózgu nie mam, więc na odmurzenie to nie wiem, czy to dobre dla mnie. To może coś innego?
0: Okej, okay. Serial Marshals to spin-off serialu Yellowstone. Dużo akcji, kowboje i mafii.
1: Uj, to jest mega ciekawe. Masz coś jeszcze w zanadrzu?
0: No to może polityczny thriller. Serial Dyplomatka opowiada o ambasadorce USA, która w czasach międzynarodowego kryzysu próbuje odnaleźć się w Londynie i nie dość, że na świecie ciężko, no to jeszcze w małżeństwie się nie układa.
1: A jak chcecie polityczny thriller, to też możecie włączyć jakiekolwiek obrady Sejmu, czasem za darmo.

Zed i John Bellion w Melo. To Beautiful Now. 21.30, a w Lidze Europy grają nasze polskie drużyny. Co prawda Lech Poznań już zdążył zagrać i przegrał 4-0 swoje spotkanie. Grał z Bayerem Leverkusen. No i niestety nie poszło, za to Jagiellonia mierzy się też u siebie z Araratem. No i na razie 1-1 w tym spotkaniu, 30 minuta, nieco lepiej to wygląda. Coś tam strzelili. No miejmy nadzieję, że strzelą i tak jedną więcej od tego Araratu. Żeby chociaż taki mały uśmieszek mógł się dzisiaj na twarzach pojawić. Adriatyki, Palm Off Your Hands, to nowość na antenie Melo.

0: ale to jest fajny numer. Criss Cross Amsterdam, Willie William i My Oh My. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio. 15 minut do 22. I trochę śmiechu, bo czemu by nie, wieczorową porą. A też mogą się uśmiechnąć zawodnicy i kibice Jagiellonii Białystok, no bo patrzę na to, co dzieje się w meczu Jaga Ararat w Lidze Europy. No i tutaj pierwsza połowa się kończy, ale bardzo dobrym wynikiem dla ekipy z Białegostoku. 2-1. Na razie. Ale cała druga połowa przed nami. Zaciskamy kciuki, że pójdzie tak dobrze jak pierwsza.
1: Siedzę w Rzeszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu

Tego pana będziecie mogli posłuchać już jutro po 22, a konkretnie jego seta, no bo będzie Dobre Melo, które jak co weekend gramy wam w Meloradiu. Prawdziwe Dobre Melo, sety od najlepszych z najlepszych. I Tiesto jutro o 22 rozpocznie. A to jego nowość, Hard to be Around. Tak, gramy i podkręcamy tempo. 22 już za moment, piątek już za moment.

0: Reklama.
1: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: kasetne radio i wydają na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: 6 i 99.4 FM. Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie